0: Rolanda Garrosa, bo wcześniej niewiele o niej wiedziałem. Uwielbiam jej śmiałość, precyzję gry oraz sposób, w jaki porusza się po korcie i z prawdziwą niecierpliwością czekam na ciąg dalszy, podkreśla komentator sportowy francuskiej publicznej sieci telewizyjnej France 2.
1: Informował korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnego sezonu plenerowego widowiska pod tytułem Orzeł i Krzyż. W podpoznańskim parku Dzieje 19 czerwca po raz kolejny będzie można zobaczyć inscenizację przedstawiającą ponad 1000 lat historii Polski. W tym roku udział w przedstawieniu bierze blisko 400 wolontariuszy. Wcielają się oni w ponad 1500 postaci historycznych, mówi Filip Klepacki, reżyser widowiska, a rozmawiał z nim nasz wielkopolski reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Ja jestem dumny z tego, że mogę uczestniczyć w czymś, co gromadzi ludzi, którzy naprawdę są różni, jak to zostało powiedziane w czasie konferencji, którzy pochodzą z różnych środowisk, którzy kibicują różnym opcjom politycznym, ale potrafią być ponad to i znaleźć się, bo tak naprawdę 95% nas łączy, może 5% nas dzieli i oni potrafią 3 miesiące ze swojego życia prywatnego jako wolontariusze poświęcić i uczestniczyć w widowisku Orzeł i Krzyż. Z tego jestem dumny, a co czuję jeszcze? Czuję, że tak naprawdę jestem tam, żeby służyć tym ludziom, bo to są wolontariusze, żeby ich jak najlepiej przygotować do sezonu, żeby wychodząc na scenę czuli się bezpieczni i mogli się tak dobrze bawić, jak to też wybrzmiało podczas konferencji, podczas prezentacji filmu o wolontariacie. Widowisko trzeba zobaczyć. Jeżeli Państwo widzieliście widowisko, to wiecie, że o nim opowiedzieć się nie da. Trzeba po prostu przyjechać i zobaczyć, a cokolwiek zobaczy się na filmie, to i tak nie odda tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Ale zmiany są, tak, zmiany są. Zmiany są trochę, nie chcę powiedzieć, że wymuszone, ale mieliśmy elementy scenografii, które po prostu należało już odświeżyć. Nie mogliśmy ich używać też ze względów bezpieczeństwa, więc postanowiliśmy je zupełnie inaczej przetestować na tej naszej ogromnej scenie. Więc myślę, że samo to już spowoduje, że musieliśmy zupełnie inaczej ustawić ruch sceniczny i ten ruch sceniczny będzie inny niż do tej pory, a poza tym zmieniliśmy 3 sceny do 3 scen, jest napisana nowa ścieżka dźwiękowa, będzie zupełnie inna scena Grunwaldu. Być może tym razem uda się zadowolić tych, którzy nie byli do końca zadowoleni sceną Grunwaldu, ponieważ za mało się działo. Nie pokażemy rekonstrukcji jak na polach Grunwaldu, ale postaraliśmy się w tym roku zrobić tak, żeby to było bardziej dynamiczne. Została zmieniona też scena miast. Wprowadziliśmy, uwypukliliśmy scenę poznańskiego czerwca w scenie komunizmu ze względu na 70-lecie wydarzeń poznańskich, buntu robotników. Pokażemy też Romka Strzałkowskiego, to wszystko w konsultacji z Muzeum Poznańskiego Czerwca.
4: Ponad 1000 lat historii Polski, którą znamy z kart podręczników do historii, wydawać by się mogło, że nic nas nie zaskoczy, ale tutaj co roku chyba jest tak, że faktycznie na czymś innym można się skupić.
3: To znaczy, ja myślę, że tak. Po pierwsze, staramy się, żeby rzeczywiście co roku coś uwypuklić, coś pokazać widzowi, bardziej przybliżyć, ale jest też tak, że tego wszystkiego w ciągu tego trochę więcej niż półtorej godziny nie jest się w stanie objąć wszystkiego. Więc jeżeli ktoś przychodzi już 3., 4. raz, zawsze zobaczy na widowisku coś innego i wyłuska coś dla siebie innego. I ta wielość rzeczy, które dzieją się w ciągu tego naszego widowiska powoduje, że ja przyznam się szczerze, że obserwując je z reżyserki, ja za każdym razem widzę inne rzeczy, a czasami sobie obiecuję, że zwrócę uwagę na coś i niestety puch już przeszło, muszę czekać na następne widowisko.
4: Jest też trochę tak, że każdego roku jednak skupiamy się na czymś innym ze względu między innymi na te okoliczności, o których pan powiedział, skoro w tym roku 70 lat od poznańskiego czerwca, 125 lat od buntu dzieci wrzesińskich.
3: Tak właśnie to robimy. Tak właśnie staramy się to robić, żeby co roku wypuklić te rzeczy, których rocznicę właśnie obchodzimy. W tym roku poza poznańskim czerwcem pojawi się też, wykorzystujemy trochę AI. No, chcemy też iść z biegiem czasów, ale staramy się trzymać w ryzach AI i staramy się tak działać ze tą sztuczną inteligencją, żeby to ona robiła dla nas to, czego my oczekujemy. Także zmieniamy kontent multimedialny i w kontencie multimedialnym pojawi się między innymi scena Konstytucji 3 maja, pojawi się też, wesprzemy kontentem multimedialnym scenę 20-lecia międzywojennego, gdzie pojawi się port w Gdyni, którego 100-lecie otwarcia właśnie w tym roku obchodzimy. Znajdujemy zdjęcia archiwalne, te zdjęcia archiwalne używamy do tego, żeby na ich podstawie stworzyć kontent, który będzie ożywiał historię, tak żeby ona była bardziej namacalna. Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które chętnie ogląda biało-czarne zdjęcia i dla mnie one mają dodatkowy wymiar. Natomiast myślę, że jednak młodsze ode mnie pokolenia już oczekują tego, że te zdjęcia będą, że będziemy im przybliżali to wszystko bardziej zbliżone do rzeczywistości. Tak jak się rekonstruuje twarze, wizerunki polskich monarchów, tak samo ludzie oczekują w tej chwili, że zobaczą tą historię tak, jak ona wyglądała wtedy, kiedy to było budowane, a nie tak, jak zarejestrowały to niedoskonałe aparaty tamtych lat.
4: Pojawiają się czasem może takie głosy, pytania, czy widzowie, jakiś taki feedback od nich, taki może trochę sentymentalny, nawiązując do tego, o czym pan mówił, że kiedy mówimy o Poznańskim Czerwcu, to często były osoby, które walczyły w 1918-20, II wojna światowa, potem właśnie Poznański Czerwiec. A czy tu są na przykład takie głosy, że kiedy już mamy ten ostatni komponent, tak, i mówią, pamiętam, albo dziadek mi opowiadał, że tak było?
3: Ale rzeczywiście, to już niestety coraz rzadziej zdarza się i będzie się zdarzało tak, że ludzie, którzy sami uczestniczyli w tych wydarzeniach, odwiedzają z wnukami czy prawnukami nasze widowiska, ale jasne, zdarza się tak, że słyszymy od widzów, że o tym dziadek opowiadał, wujek opowiadał, jest to historia, która chodzi w naszej rodzinie, pojawia się bardzo często przy stole, przy okazji świąt różnego rodzaju.
1: Z Filipem Klepackim, reżyserem widowiska Orzeł i Krzyż, rozmawiał nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: czymkolwiek jest.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Astorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Słuchacie stacji RMF Celtic.
1: Somebody under the bed, whoever can it be? I feel so very nervous, I call for Joanie. Joanie lights the candle, but there's nobody there. Hey, hi, diddly-eye, and out goes she. Skipping rope, still turning, chilling at their play. In and out of Clarendon Street, in and out to pray. I haven't prayed for 20 years or sung a happy song since praying went with innocence and the devil played along. And we all went up to the Mayo. Hey there, who is your man? It's only Johnny 40 Coats, sure he's a desperate man. Bang, bang, shoots the buses with his golden key. Hey, hi, diddly-eye, and out goes she. Me father was a stater, and me mother loved a tan. She loved her ham and her sausages, and her soldier fancy man. Nora's up in Jacobs, and Mary's on the town. And I joined the transport union when they said me nose was brown. And we all went up to the Mayo. Hey there, who is your man? It's Alfie Burton out walking, sure he's a decent man. Bang, bang, shoots the buses with his...
0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
2: Bije trzecia, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Pożar magazynu w Starogardzie Gdańskim jest opanowany. Strażacy dogaszają zarzewia ognia. Rewolucja na rynku miodu. Unia Europejska wprowadza obowiązek jasnego oznakowania na etykietach. Koty, wieloryby czy samoloty. To wszystko można w ten weekend zobaczyć na niebie w zachodniopomorskich Dąbkach. Trwa tam Międzynarodowy Festiwal Latawców. Pożar magazynu w Starogardzie Gdańskim został opanowany. Jak przekazał RMF FM, starszy ogniomistrz Marcin Nierzwicki ze starogardzkiej PSP, zastępy ratowników stopniowo wracają już do swoich jednostek. Około godziny 1:30 ogień był pod kontrolą. Strażacy dogaszają teraz pojedyncze zarzewia ognia. Działania na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie ma już zagrożenia rozprzestrzeniania się pożaru na kolejne obiekty. Najważniejsza informacja jest taka, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Po majowym alarmie musimy poprawić zarządzanie schronami, mówi dla RMF FM minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz. Jakie są jeszcze wnioski i potrzeby?
3: Wciąż trwa inwentaryzacja miejsc, które potencjalnie mogą być wykorzystywane jako schrony. Jak powiedział mi minister MSW Władysław Kondratowicz, w czasie ostatniego alarmu był duży problem z dostępnością do takich miejsc. Część była po prostu zamknięta.
4: Zarządzanie schronami musi być więcej koordynowane, jak i przez samorządy, tak i przez służby odpowiedzialne za obronę cywilną. Widzimy, że część tych schronów nie była przeszukowana do otwarcia.
3: Jeżeli chodzi o Wilno, to jeszcze w czerwcu mają być gotowe nowe procedury. Ma być wiadomo, kto będzie odpowiedzialny za udostępnianie poszczególnych miejsc do schronienia się.
2: Te fakty zebrał nasz reporter Piotr Bułakowski. Koniec przekrętów na miodzie jest bliski. Już 14 czerwca wejdą w życie przepisy, które ucieszą miłośników naturalnego miodu. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogey w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli zapowiada, że konsumenci będą musieli być dokładnie informowani o zawartości słoika z miodem. Zatem co konkretnie się zmieni? O tym Katarzyna Szymańska-Borgino.
5: Etykiety na słoikach z miodem będą musiały zawierać precyzyjne informacje mówiące o tym, ile procent miodu pochodzi na przykład z Chin czy z Ukrainy. Do tej pory wielkie koncerny często mieszały lokalny miód z tanim surowcem z krajów azjatyckich, który nawet nie był miodem, tylko słodzikiem z ryżu czy z kukurydzy. Dodatkowo zakazana zostanie sprzedaż miodu filtrowanego jako stołowego, co wyeliminuje z rynku produkty pozbawione prozdrowotnych pyłków kwiatowych. Komisja Europejska zapowiada także dalszą walkę z podróbkami na podstawie identyfikacji pyłków kwiatowych. Przez najbliższe 3 lata będzie wprowadzać nowe wytyczne dla laboratoriów weryfikujących, czy miód jest prawdziwy.
2: Chińskie marki samochodowe błyskawicznie zwiększają udział w polskim rynku, informuje o tym Rzeczpospolita. W pierwszych 5 miesiącach tego roku odpowiadały za ponad 12% sprzedaży nowych aut osobowych, a w przyszłym roku może to już być 20%. Siłą chińskich producentów pozostają ceny, wskazuje gazeta. Analiza superauto.pl pokazuje, że porównywalne modele z Chin są średnio o 25 tysięcy złotych tańsze od konkurentów europejskich, japońskich i koreańskich. Duża część kupujących chińskie samochody wody to ci, którzy zdecydowali się dołożyć pieniędzy i zamiast używanego kupić auta chińskie, powiedział Rzeczpospolitej Jakub Farysie, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
6: To także są fakty.
2: Niebo nad Dąbkami w Zachodniopomorskiem w długi czerwcowy weekend jest bardzo kolorowe. Można zobaczyć koty, wieloryby czy samoloty. A to wszystko za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Latawców.
7: Bardzo nam się podoba, bardzo jest ładnie. No szkoda, że nie wieje.
8: I są też ładne kotki.
9: Jaki latawiec ci się najbardziej podoba?
8: Ten pomarańczowo-żółty i ten różowy.
9: A będziesz puszczać swój?
8: Mamy taki duży samolot.
9: Jak wam się podoba na festiwalu?
10: Fajne latawce są, no, ciekawe też. Takie duże, których nigdy nie widziałem. Różne kształty. No i fajnie, że nad morzem.
9: A masz jakiś ulubiony?
10: Nie, to chyba ta największa róża.
2: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Festiwal latawców potrwa do niedzieli. Eksponaty wybrane przez 40 znanych przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury, m.in. Jerzego Hoffmana, Daniela Orbrychskiego, Annę Nechrebecką czy Krzysztofa Zanussiego, można zobaczyć w Muzeum Kinematografii w Łodzi. O szczegółach z dyrektor placówki Marzeną Bomanowską i współkuratorką ekspozycji Anną Michalską rozmawiała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
11: Są nawet takie eksponaty, które nigdy chyba nie były pokazywane, bo po prostu nie było też okazji, bo oprócz tych głównych tematów, które muzeum gromadzi, są też takie rzeczy, które nie podpadają pod żadną kategorię zbiorów. I na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową, taką, którą widzimy na każdym pogrzebie, z pogrzebu Andrzeja Munka. No, to jest taki obiekt, który można by pokazać tylko przy okazji wystawy poświęconej Andrzejowi Munkowi. Pan Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa. Także są takie rzeczy, których pewnie się nie oglądało. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii Mieczysław Kuźmicki wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Krynickiego i z lat 60. i przedstawia właśnie taką scenę filmową. Operator filmowy, kamera, to co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora. Jeżeli ktoś się nie interesuje kinematografią, to myślę, że Chrystus z Popiołu i Diamentu jest takim emblematem polskiego kina, też sławy polskiego kina za granicą, wysokich ocen wobec twórczości Andrzeja Wajdy w ogóle, a w szczególności wobec filmu Popiół i Diament. Także myślę, że to może być taki obiekt. A dla osób, które traktują kino lżej, to myślę, że gratką jest zobaczenie Damy z łasiczką z filmu Vinci. Ja sama też przez chwilę trzymałam ten obraz w ręce, no i to naprawdę jest bardzo zabawnie zastanawiać się, ile wąsów ma łasiczka i czy przypadkiem się nie pomylili, może jednak to ten oryginał. Oczywiście są też takie rzeczy z tych nieoczywistych. Są rzeczy, które można przejść koło nich obojętnie, a to są naprawdę skarby. Na przykład mamy niedużych rozmiarów nagrodę dla 18-minutowego filmu Andrzeja Munka pod tytułem Spacerek staromiejski. Ten film po pierwsze dostał nagrodę na festiwalu w Wenecji. Po drugie, nagrodą była taka statuetka, która dzisiaj już nie istnieje, bo w latach 60. funkcjonował w Wenecji osobny festiwal dla filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, który później został wchłonięty przez wielkie biennale filmowe, przez wielki festiwal na Lido. Natomiast wtedy nie było jeszcze Srebrnego Lwa, tylko druga nagroda to było dwóch tetrarchów z czterech tetrarchów zdobiących narożnik Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. Ponieważ tych nagród było w sumie w historii niewiele, to jest absolutny rarytas kolekcjonerski. To jest piękna, malutka rzeźba z brązu na takiej porfirowej podstawie. Także są takie właśnie nieoczywistości i może się wydawać, że nic takiego, a to jest naprawdę skarb.
6: Ja muszę jeszcze zapytać o ten anturaż, dlatego że państwo prezentujecie te swoje skarby niczym z takim skarbcu królewskim.
11: Tak. Specjalnie wymyśliliśmy sobie taką scenografię, żeby była taka królewska czerwień, żeby to wszystko wyglądało, jakbyśmy byli, nie wiem, na zamku, prawda, w którym czerwone plusze, aksamity, królewskie barwy. Nawet w niektórych miejscach są takie złote kolumienki, na których stoją gabloty z eksponatami. Także bardzo nam chodziło o wytworzenie takiego wrażenia, że jesteśmy w skarbcu, bo to są skarby Czy są cenne, jeśli chodzi o wartość finansową, to nie ma znaczenia. To są wszystko unikalne rzeczy, na przykład takie prace narysowane przez Skarżyńskiego do filmu Wojciecha Jerzego Hasa. Ciekawe też jest to, żeby zobaczyć takie nurty w tej wystawie, bo na przykład okazało się, że zwycięzcą tej wystawy w plebiscycie na popularność jest Andrzej Wajda, bo jest aż 6 obiektów związanych z filmami Andrzeja Wajdy. Jest scenariusz do Panien z Wilka, który wybrała pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Jest mała kamera, którą Andrzej Wajda przekazał do zbiorów muzeum, a wybrał ją pan Paweł Edelman i tak dalej. Można popatrzeć też na tę wystawę w taki sposób, że wprawdzie ona się koncentruje na kinie polskim, ale niektóre osoby jednak wybrały coś zagranicznego. Na przykład pan Jerzy Hoffman wybrał plakat do filmu La Strada Federico Felliniego. Także można na tę wystawę patrzeć z różnych punktów widzenia. Można policzyć, ile jest rekwizytów, ile jest plakatów. Można właśnie zobaczyć, ile jest obiektów związanych z Munkiem, albo z Hasem, albo z Wajdą. Można w różny sposób ją czytać i oglądać według różnych ścieżek.
6: Można tutaj, na tej wystawie, nie tylko obejrzeć te wyjątkowe eksponaty wybrane przez 40 znakomitości świata filmowego, ale można także dowiedzieć się, czym oni się kierowali, w jaki sposób te swoje wybory uzasadniali. Wystarczy założyć takie słuchaweczki, jak są tutaj. Taki dostaje się minimalny taki odtwarzacz i już. Co oni tam opowiadają?
12: No oni nas prowadzą przez swoją historię kinematografii, przez te osoby, które im były bliskie, ważne. Krzysztof Zanussi mówi o śmierci Andrzeja Munka, swojego mistrza. Był wtedy studentem w szkole filmowej i na wszystkich tych studentów pierwszego, drugiego roku spadła naprawdę katastrofalna wiadomość o śmierci Munka, dlatego wybiera obiekt związany właśnie z tą śmiercią. Anna Nechrebecka, zapytana o to, jaki obiekt by chciała, co by sobie wyobrażała na takiej wystawie poświęconej, prezentującej skarby z muzeum, no koniecznie coś związanego z Wojtkiem Przoniakiem. To był jej wielki przyjaciel, wspaniały artysta i zaczynamy szukać. Znaleźliśmy frak z Ziemi Obiecanej, podpisany, to jest w ogóle wyjątkowy kostium, bo jest sygnowany jego nazwiskiem. To był specjalnie dla Wojciecha Przoniaka uszyty i przez niego, tylko przez niego noszony w trakcie zdjęć do Ziemi Obiecanej, gdzie oczywiście zagrali razem, bo przecież Anna Nechrebecka zagrała Ankę, więc każda z tych osób wybiera coś, co jest ważne. Dorota Kędzierzawska, wielka reżyserka polskiego kina, wybiera obiekt związany ze swoją matką Jadwigą Kędzierzawską, autorką filmów krótkometrażowych, przede wszystkim kierowanych do dzieci z dziecięcymi bohaterami. No i Dorota wybiera Murzynka, który to jest lalka z filmu, grający obiekt, który przez wiele lat był zamknięty w szafie. Jej matka nie pozwalała Murzynka dotykać, a teraz Jadwiga Kędzierzawska już nie żyje, a Dorota wspomina tę pamiątkę i przy okazji przywołuje nazwisko matki. Więc trochę o tym jest ta wystawa, o takich, powiedziałabym, przegródkach, do których się zagląda, otwiera i to ma zachęcić do dalszego szukania, myślenia też o tym polskim kinie. Oczywiście też prezentujemy takie skarby i oczywistości, tak mówię może trywialnie, ale skarby dla nas oczywiste, czyli Chrystus z filmu Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, to jest dekoracja przygotowana przez Romana Mana, a typuje ją wybitny scenograf współczesny Andrzej Haliński, który opowiada o wpływie tych najstarszych scenografów pracujących po II wojnie światowej, tuż po II wojnie światowej w Polsce, w Łodzi, we Wrocławiu. To są takie historie.
11: I chcę jeszcze powiedzieć, że ta wystawa będzie miała swój ciąg dalszy, który nie będzie fizycznie dostępny, ale będzie dostępny online. To znaczy pracownicy Muzeum Kinematografii również wybrali 40 obiektów. Każdy wybrał jakiś swój ulubiony i będziemy je prezentować online.
2: Jubileuszowa wystawa 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii jest już dostępna dla publiczności.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Musi się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Na początek faktów o czwartej Bliski Wschód. Armia Kuwejtu przechwyciła rakiety i drony, które pojawiły się nad terytorium kraju. Będą kolejne ekshumacje na Wołyniu. Ukraina wydała zgodę na poszukiwania szczątków Polaków. Mamy też istotne fakty dla kierowców w Chorzowie. Pod nieczynną od ponad roku estakadą ruch jest stopniowo przywracany. Kuwejcka armia poinformowała o przechwyceniu rakiet i dronów, które pojawiły się nad terytorium kraju. Jak przekazał sztab generalny, wszystkie słyszane eksplozje były efektem działania systemów obrony powietrznej, które neutralizowały nadlatujące cele. Władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie spokoju i stosowanie się do zaleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się kolejne ekshumacje na Wołyniu. Ustalił to nieoficjalnie reporter RMF FM. W czwartek zgodę na wydobycie szczątków Polaków zabitych podczas II wojny światowej wydała strona ukraińska. Chodzi o mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, którzy zostali zamordowani w sierpniu 1943 roku, a także o żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie, którzy polegli w 1939 roku.
2: Na początku maja złożyliśmy wniosek do władz ukraińskich z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ekshumacji tych osób, które zostały tam przez nas zlokalizowane. I właśnie wczoraj otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wyraziło zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. Oczywiście to jest świeża informacja, w związku z tym na podstawie tych danych, które zebraliśmy wcześniej oraz zgodnie z tą zgodą, przygotujemy oczywiście harmonogram prac.
1: Zapowiada rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Przypomnijmy, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego jest w Polsce. Spotkał się już z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim, a jak ustalił reporter RMF FM Kryło Budanow, dziś spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
3: Fakty ze Śląska.
1: Stopniowe zmiany w rejonie estakady w Chorzowie. Ponad rok po zamknięciu obiektu z powodu złego stanu technicznego pod wiaduktem stopniowo przywracany jest ruch. Co zmieniło się od wczoraj dla kierowców, powie reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Możliwy jest przejazd pod estakadą w rejonie ulic Jana Faski i Pocztowej. Otwarty będzie także znajdujący się tam parking. To skutek zakończenia robót naprawczych estakady. We wtorek, 9 czerwca, Zarząd Transportu Metropolitalnego zamierza wznowić ruch tramwajów i autobusów pod obiektem. Przejazd estakadą, która jest częścią Krajowej 79, łączącej Katowice, Chorzów i Bytom, wciąż nie jest możliwy. Zgodnie z ostatnią ekspertyzą można przywrócić ją do ruchu tymczasowo i w ograniczonym zakresie, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
1: Nudzenie się to nie lenistwo, to dobry sposób na odpoczynek i reset od codzienności. Ale to też moment, w którym uruchamia się nasza kreatywność i rodzą najlepsze pomysły. Dlatego w wolnym czasie warto pożyć wolniej.
5: Social media, smartfony i wszystkie te urządzenia ekranowe trochę zmieniły nasze postrzeganie nic nie robienia i nudzenia się. Ale też znam ludzi, którzy w sposób celowy wprowadzają się w taki stan błogiego nic nie robienia, takie dolce far niente, jak mówią Włosi. Czego im zazdrościmy? Rościmy, będąc tam na wakacjach, prawda? Myślę, że też taka presja produktywności i takiego robienia wszystkiego z sensem powoduje, że my nie zawsze chcemy pozwolić sobie na nudę, ale naprawdę zachęcam.
6: Nudzenie się to nie jest marnowanie czasu, prawda?
5: Nudzenie się to jest czas na przyjrzenie się sobie, na uruchomienie kreatywności albo po prostu na tak ważny odpoczynek.
1: Z Dorotą Mintą, psycholożką i psychoterapeutką z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Moda na storczyki wraca. Jak się nimi zajmować i czy są tak wymagające w uprawie? Sprawdzała nasza reporterka Anna Połamar w rozmowie z kwiaciarką Honoratą Wojciechowską.
7: Jestem Honorata Wojciechowska i jestem właścicielką sklepu Plantstacja, który znajduje się w Szczecinie.
8: Spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o storczykach, bo teraz jest sezon, jest duże zainteresowanie. Jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o zainteresowanie? Jakie storczyki, nie wiem, cieszą się popularnością?
7: Tak naprawdę obecnie właśnie jest coś takiego, że wraca moda na storczyki. Storczyki często nam się kojarzyły gdzieś tam z naszymi babciami, które miały je piękne, takie obfite na parapetach. Później troszeczkę gdzieś ta moda już się zakończyła, ale widzę tą tendencję, że teraz znowu wraca. I tak naprawdę no, najpopularniejsze są fanelopsisy, czyli te takie najbardziej popularne, okrągłe, z okrągłymi kwiatami, ale również inne odmiany są bardzo popularne, plus często są poszukiwane już takie rzadsze, bardziej kolekcjonerskie okazy. Także są też osoby, które już bardziej, tak powiedziałabym, profesjonalnie podchodzą do uprawy storczyków i szukają czegoś bardziej egzotycznego, mniej spotykanego.
8: Też w innych kolorach, bo widzę, że tutaj jak jesteśmy właśnie w sklepie, no to te storczyki naprawdę są no, w najróżniejszych tutaj odmianach. I w kropki, i różowe, i białe.
7: Tak, tak. Jeżeli chodzi o nawet, czy to o wybarwienie, czy to o kształt tych kwiatów, ilość tych kwiatów, ich wielkość, nawet zapach, bo są też odmiany pachnące. No jest naprawdę masa różnych odmian, różnych wariacji, więc jest w czym wybierać, zdecydowanie.
8: Czasami w sklepach spożywczych albo w jakichś budowlanych sklepach widzimy storczyki w najróżniejszych kolorach. Właśnie jakieś niebieskie, jakieś takie bardzo, bardzo pstrokate kolory. Czy to jest prawdziwe, czy to jest naturalne?
7: Ogólnie storczyków, tak jak już wspomniałam, jest bardzo dużo kolorów odmian i tak dalej. I są też niebieskie, ale tutaj bym chciała uczulić, że niebieskie storczyki są bardzo rzadko i zazwyczaj w takim sklepie, właśnie markecie raczej ich nie znajdziemy, a te, które znajdujemy, to najczęściej są fenelopsisy, które są barwione. To są białe odmiany, które po prostu są barwione podczas kwitnienia na takim, no powiedzmy w skrócie atramentem niebieskim. No i tutaj trzeba właśnie uważać, bo jeżeli one przekwitną, to już nie zakwitną nam ponownie na ten niebieski kolor, tylko zazwyczaj na biało. Uczulam, żeby się nie zdziwić, że ten storczyk właśnie będzie w innym kolorze. To jest normalne, po prostu są barwione.
8: Storczyki mają taką opinię, że są dość trudne w hodowli. Czy to jest prawda, czy to jest jakiś mit o storczykach?
7: To zależy. To jest jedno z moich ulubionych słów, jeżeli chodzi o uprawę w ogóle. To zależy, bo to zależy od warunków, jakie mamy w mieszkaniu. I tutaj muszę podkreślić, że u jednego coś, co rośnie dobrze, niekoniecznie u drugiej osoby się sprawdzi, więc bardzo dużo zależy od warunków. Ale my też te warunki możemy stworzyć. To też nie jest tak, że jak ktoś już ma na przykład sucho w mieszkaniu, ma niską wilgotność powietrza, to nie można jej podnieść. Jak najbardziej są różne, różniaste sposoby, które nam w tym pomogą. No ja powiem, że storczyki nie są trudne. Mamy też grono klientów, którzy również tak uważają, więc to nie jest tylko moja opinia. Są piękne, potrzebują oczywiście dobrego, jasnego stanowiska, potrzebują troszeczkę najlepiej wyższej wilgotności powietrza w okolicy 60%. No i trzeba pamiętać też o nawożeniu ich, jak kwitną. Jeżeli chcemy, żeby długo kwitły, to muszą być regularnie nawożone nawozami do roślin kwitnących i wtedy na przykład falenopsisy mogą kwitnąć nawet 6 miesięcy, więc możemy się cieszyć kwiatem przez tak naprawdę pół roku.
8: Jaka jest żywotność takiego storczyka? Jak długo one mogą w ogóle pożyć?
7: Pożyć mogą bez końca, że tak powiem. Jeżeli on kwitnie, jeżeli mamy właśnie odpowiednie warunki, to może bardzo przez parę miesięcy kwitnąć. Później po przekwitnięciu należy obciąć ten pęd, jeżeli jest drewniały i roślina ma taki stan spoczynku. Tak 2-3 miesiące okresu spoczynku. Fajnie ją wtedy dać w troszeczkę chłodniejsze miejsce, gdzieś dalej od okna, żeby nie miała aż tak dużo słońca. I po tym okresie spoczynku przestawiamy ją znowu w to słoneczne, dajemy z powrotem nawozy, żeby ją troszkę pobudzić do kwitnienia i ona ponownie może rozkwitnąć. Więc często się tak spotykamy też z taką opinią, że właśnie storczyki jak ktoś kupi, one kwitną i są piękne, a później już są same liście. I dużo osób się pozbywa tych storczyków. No a to jest jakby błędne, bo one jak najbardziej mogą ponownie zakwitnąć. I to może być cały czas ten cykl, tylko należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji.
8: Czyli jeśli go dobrze prowadzimy, no to on spokojnie wiele, wiele lat może cieszyć oko.
7: Tak, jak najbardziej.
8: No wspomniała pani, że wróciła właśnie moda na storczyki, bo no jeszcze parę lat temu właśnie się kojarzyło z takim prezentem dla, nie wiem, dla mamy na przykład, czy dla babci. No one często miały w ogóle całe parapety jakichś tam storczyków właśnie, które dostały gdzieś tam. I to się powoli zaczęło zmieniać teraz.
7: Tak, tak, tak. Jak też widzimy, przychodzą do nas i młodsze osoby, i starsze, i kobiety, i mężczyźni, więc też nie ma różnicy, nie ma zasady. Naprawdę po prostu jak już komuś się spodobają storczyki i też zrozumieją właśnie, jak je pielęgnować, to już naprawdę wchodzą w to na 100%. I no widzimy, że już są takie osoby, że naprawdę właśnie jakieś rzadsze odmiany, jakieś już bardziej wymagające, tworzą sobie nawet witryny specjalne dla storczyków. Także to widać i to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne, bo ten świat storczykowy jest ogromny i jak się pogląda zdjęcia na przykład w internecie storczyków, to jest ich tyle odmian i są nawet takie maciupeńkie, które są na przykład, mają kwiatka wielkości paznokcia. No to naprawdę to jest piękne. Naprawdę jest piękne i można się w tym zakochać.
8: Macie tutaj bardzo dużo takich bardziej egzotycznych rodzajów roślin. Skąd te storczyki się wzięły?
7: Storczyki ogólnie pochodzą z Azji, z lasów takich właśnie bardziej wilgotnych Azji. One rosną na drzewach, chociaż też nie wszystkie. Te najpopularniejsze odmiany są kojarzone z tym, że rosną na drzewach, gdzieś tam na korze przyczepione do drzew, a są też odmiany, które rosną na ziemi. tak zwane naziemne. One są raczej ozdobne bardziej z liści, takie też charakterystyczne, ale też na przykład jest coś takiego, tak, że nie są też stricte tylko na drzewach, są też takie naziemne, więc i tutaj też mamy różnorodność. Warto pamiętać, że jeżeli są to rośliny, które właśnie rosną na drzewach, to wyższa wilgotność powietrza jest tutaj bardzo wskazana, bo one po prostu pobierają większość tej wody z powietrza, dlatego mają też te takie charakterystyczne korzenie.
8: A jak możemy właśnie w takich warunkach mieszkaniowych podwyższyć tę wilgotność?
7: Sposobów jest kilka, to też w zależności jakie mamy to mieszkanie i jak niska jest ta wilgotność. Najlepszym sposobem jest oczywiście zakup nawilżacza powietrza, to jest najprostszy i najszybszy sposób, ale są też inne patenty. Można na przykład ustawiać rośliny po pierwsze grupami, wtedy one też tworzą sobie taki mikroklimat, jakie podlewamy. Można też zastosować taki trik, który my zawsze polecamy, czyli troszeczkę większa osłonka, nasypać na dół keramzyt i trochę wody, tak żeby ta doniczka nie dotykała wody, tylko jakby unosiła się na tym keramzycie i wtedy ta parująca woda z doniczki też podwyższa wokół rośliny troszeczkę tą wilgotność. Wiadomo, że to z 30 nie zrobimy 60, ale zawsze jest to jakaś lepsza opcja dla rośliny.
8: To jeszcze mam takie pytanie na koniec. Jak ktoś w ogóle nie jest dobry w rośliny i w ogóle się nie umie nimi zajmować, to od czego powinien zacząć?
7: Najłatwiej jest po prostu porozmawiać. Zawsze dobieramy roślinę do panujących warunków i oczywiście, żeby się podobała, no bo to też jest bardzo ważne. Ale no też są rośliny, które wybaczają trochę więcej i trochę mniej.
8: A jakie są te właśnie najłatwiejsze rośliny?
7: Z takich najbardziej, tak powiem, pospolitych, najczęściej spotykanych i pewnie dużo osób je zna, czyli zamiokulkas i sansevieria. To są rośliny, które często się mówi, że są po prostu nie do zjechania, bo są bardzo łatwe w uprawie, dużo wybaczają, można je przestawiać, można im zmieniać warunki i jakby nie obrażają się, tak jak to się mówi pospolicie. Ale też różne pnącze typu epipremnum, monstery też są w porządku. Filodendrony też są bardzo fajne. Coś innego niż te pospolite, a też jest bardzo dużo odmian fajnych i tutaj już jak chcemy coś innego, bardziej właśnie taka egzotyka, to filodendrony też są dość proste w obejściu.
1: Wyjaśniała kwiaciarka Honorata Wojciechowska. Tę rozmowę przygotowała reporterka RMF FM Anna Pałamar. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Słuchacie stacji RMF Celtic.
1: Masha ring-a-ma-da-ra-ma-da.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Bacimy godzinę piątą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Siły USA zestrzeliły 4 irańskie drony oraz zaatakowały stacje radarowe w okolicach cieśniny Ormus. W czasie długiego czerwcowego weekendu sprawdzamy, jak państwa bałtyckie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa. Dziś czekają nas wielkie tenisowe emocje. Maja Chwalińska zagra dziś w finale French Open. Jest piąta. Amerykańskie wojsko poinformowało o zestrzeleniu 4 irańskich dronów nad rejonem cieśniny Ormus. Według dowództwa centralnego USA bezzałogowce stanowiły zagrożenie dla ruchu morskiego w jednym z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. W odpowiedzi amerykańskie siły przeprowadziły ataki na 2 irańskie radary nadzorujące wybrzeże w Goruk i na wyspie Keshm. Nie wiadomo, jaki był cel irańskich dronów. Teheran informował wcześniej o oddaniu strzałów ostrzegawczych w rejonie cieśniny Ormus. To kolejny incydent między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, mimo obowiązującego formalnie zawieszenia broni. Podczas długiego czerwcowego weekendu sprawdzamy, jak państwa bałtyckie dbają o bezpieczeństwo. W minioną środę w Estonii wydano alerty w związku ze zbliżającymi się dronami. Pod koniec maja natowski myśliwiec zestrzelił nad tym krajem ukraińskiego bezzałogowca. Mimo napiętej sytuacji, nawet w przygranicznej Narwie nie brakuje turystów.
2: Tak naprawdę tu nie ma żadnych problemów. Mogę to miejsce polecić. Bardzo mi się tu podoba. Byłem tu już wcześniej. Szczególnie Tallinn jest piękny, a także całe północne wybrzeże jest naprawdę bardzo ładne. Można tutaj przyjeżdżać. Można stąd zobaczyć Rosję, prawda? Ale wydaje mi się, że ludzie mieszkający tutaj niezbyt się tym przejmują. Spokojnie żyją swoim życiem. Zajmują się swoimi sprawami. I wygląda na to, że jest tu naprawdę spokojnie. My też jesteśmy spokojni i na tę chwilę nie martwimy się zbytnio. Tutaj jest po prostu dużo lepiej. Wcześniej przez kilka lat mieszkałem w Rosji, tak więc myślę, że jest tu całkiem bezpiecznie.
1: Mówili turyści i jeden z mieszkańców Narwy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. I w faktach wracamy teraz do Polski. To jest mocniejsze niż jakikolwiek akt oskarżenia w sądzie. Tak premier Donald Tusk skomentował informację, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pożyczył pieniądze ze swojej fundacji finansowanej m.in. przez prezesa Zonda Krypto. Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe posłów, w tym właśnie Zbigniewa Ziobry. Z dokumentu wynika, że polityk podczas pobytu w Budapeszcie na zorganizowanie swojej obrony prawnej pożyczył 57 tysięcy złotych od fundacji Instytut Polski Suwerennej, której jest prezesem.
3: Brać pieniądze na własne konto z tytułu tego co najmniej dwuznacznego bałaganu, jakim była Zonda Krypto i w tle te rosyjskie pieniądze, to chyba mówi same za siebie.
1: Mówił Donald Tusk. Dodał, że nie jest zaskoczony tą sytuacją, a Zbigniew Ziobro, tu cytat, prędzej czy później odpowie przed sądem za to, co zrobił. Dziś znów wielkie sportowe emocje. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Mirą Andrejewą w finale wielkoszlemowego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Kciuki trzyma mocno pierwszy trener Polki, Paweł Kałuża.
4: Wydaje mi się, że każdy sportowiec ma swoją drogę. Maja droga jest taka. Często była porównywana do Igi Świątek. Iga Świątek wjechała do tej pierwszej setki na te szczyty tenisowe autostradą, a Maja troszkę bardziej krętą drogą. Ona była zawsze tak zdeterminowaną, taką wytrzymałą, cierpliwą tenisistką, że wierzyłem, że dojdzie do tego swojego upragnionego celu, czyli do tych największych turniejów.
1: Z pierwszym trenerem Mai Chwalińskiej rozmawiała Anna Kropaczek.
5: Razem tworzymy fakty.
1: Kilkuset kibiców obserwowało wczoraj wyjątkowy mecz piłki nożnej w ramach specjalnej akcji na długi weekend pod hasłem FIFA Rafa. W Gorzędowie, niedaleko Radomska, tamtejsza lokalna Polonia zmierzyła się z reprezentacją RMF FM. Gospodarze wygrali 6-5. W naszej drużynie zagrali m.in. Wojciech Łuszczykiewicz z zespołu Wideo i nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Taki dobry duet stworzyłeś w ataku z Rafałem Maseratiem.
7: No bo z Maseratiem się gra idealnie. Graliśmy taktykę laga na Maseraka i już, także z nim się gra dobrze.
6: Trzeba... I on strzelił.
7: Strzelił i to dwie strzelił. Trzeba mu rzucić tylko dobrą, szybką piłkę i już.
6: Jaka tu atmosfera jest? Była na trybunach.
8: Super.
9: Gratuluję, gratuluję. Było bardzo miło i bardzo się cieszymy, że przyjechaliście.
6: Tak w skali od 1 do 10, jaki to był poziom dzisiaj?
10: Poziom bardzo wysoki.
11: 10 na 10.
1: Dziś dalszy ciąg akcji FIFA Rafa. Nasza drużyna zagra z GKS-em i Mielno w województwie świętokrzyskim. Szczegóły mamy na rmf24.pl. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A w RMF FM Grzegorz Krychowiak rozmawia z gwiazdami.
12: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Kering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

I am a man of great influence and educated to a high degree.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Panem Karol Płaczkiewicz, dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Alarmy o zagrożeniu z powietrza w państwach bałtyckich nie odstraszają turystów. Zaczniemy od głosów z Wilna. Władimir Putin nie widzi powodów do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Rosyjski przywódca odpowiada w ten sposób na list prezydenta Ukrainy. Musicie zatankować samochód? Posłuchajcie, jakie ceny obowiązują w ten weekend na stacjach paliw. Nasi specjalni wysłannicy sprawdzają w czasie długiego weekendu kwestie bezpieczeństwa w państwach bałtyckich. Przypomnijmy, w maju w Wilnie ogłoszono alarm przeciwlotniczy i wszyscy musieli znaleźć schronienie. Ten incydent nie przestraszył na szczęście turystów.
3: Blisko przy granicy z Białorusią. Ja nawet nie odczuwam osobiście, bo niespecjalnie wojska czy coś takiego nam się nie rzuca.
4: Nie widać tego.
3: Nie, gdzieś tam pewnie straż jakaś jest, wie co robi pewnie i nie mamy żadnych obaw.
4: Czy dużo jest wycieczek z Polski?
3: No raczej chyba tak, bo nawet tam w hotelu też była dzisiaj jedna, jak się widzi, no to chyba się kręcą tutaj nasi. Natomiast nie ma strachu.
5: Nie czuję zagrożenia.
4: Śledziliście informacje o tym, co tu się wcześniej wydarzyło, że były alarmy, czy nie?
5: Znaczy coś tam było, widzieliśmy, coś było, coś się działo z tymi dronami, ale jednak zamierzenia były już dużo wcześniejsze, także...
6: Chcieliśmy się właśnie w tym miejscu znaleźć, tutaj przy Ostrej Bramie i udało się.
2: Z turystami na Starym Mieście w Wilnie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W poniedziałek rozpoczną się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. To nieistniejąca dziś wieś w obwodzie lwowskim. W czasie II wojny światowej zamordowano tam miejscową ludność. Według szacunków zginęło około 850 Polaków. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, na czym będą polegać te prace?
7: Najkrócej mówiąc, na odnalezieniu i udokumentowaniu miejsc, gdzie spoczywają ofiary zbrodni dokonanych na mieszkańcach Huty Pieniackiej. To miejscowość w dawnym województwie tarnopolskim. Dziś nie ma jej na mapie. To była kiedyś polska wieś. Tętniło tam życie, ale w 1944 roku żołnierze SS przy współudziale armii UPA zabili zdecydowaną większość mieszkańców. Ocaleli nieliczni.
8: Oni pozostawili świadectwo swojego życia, swojej historii. Na tej podstawie historycy analizowali dokumenty, analizowali relacje pozostawione przez tych mieszkańców tej miejscowości i udało się wytypować miejsca, które należy przebadać pod kątem tego, czy znajdują się w nich szczątki osób pomordowanych.
7: Mówi rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Prace w terenie potrwają do 18 czerwca.
2: Nie widzę powodu, by się z nim spotkać, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin, odpowiadając na list otwarty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Dodał, że nie rozumie, dlaczego Kijów nie chce, by administracja prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych.
9: Nie
2: widzę sensu, by się spotykać. To spotkanie ma sens tylko dla strony ukraińskiej, by zatrzymać postęp naszych sił zbrojnych. To wszystko, a my potrzebujemy porozumień. Nie na 6 miesięcy, nie na 3 miesiące, ale na dłuższy czas. Powiedział Putin na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych napisał, że to kiepska odpowiedź, która rozczarowała wielu ludzi na świecie, a Putin po prostu nie chce zakończyć wojny. Teraz w faktach o obowiązujących w ten weekend cenach paliw. Minister energii wyznaczył, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6 zł i 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 48 groszy. Te stawki pozostają aktualne do poniedziałku włącznie.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Zachmurzone niebo i lekkie opady deszczu nie odstraszyły miłośników latawców. W Dąbkach na Pomorzu Zachodnim trwa Międzynarodowy Festiwal Latawców.
10: Wrażenie robi, ja jestem pierwszy raz. Czekamy, aż te duże będą fruwały, bo na razie są tylko takie malutkie.
11: No, te duże to naprawdę robią wrażenie, ta ośmiornica tutaj.
10: No, fajna atrakcja, bardzo fajna, bardzo nam się to podoba. Kolorowo, wesoło, dużo ludzi.
11: A wam się podoba?
12: Tak.
11: A który latawiec najładniejszy?
12: Taka płaszczka była. Mi się najbardziej podoba ten Garfield, tu, ten duży, no i te koło duże było fajne.
11: A puszczałaś już swój latawiec?
12: Tak. Takiego czarnego wampira.
11: Nieważne, że pogoda jest nie taka, jakbyśmy chcieli, ale najważniejsze jest atmosfera.
13: Co nam zrobi trochę deszczu, tak.
11: Atmosfera najlepsza.
2: Mówili naszej reporterce Annie Pałamar, spacerujący po plaży w Dąbkach, a festiwal potrwa do niedzieli. Tu kończymy to wydanie, ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. O 6.30 przywita się z wami Tomasz Stańszewski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
9: Słoneczna, przyjemna sobota przed nami. Deszczem pokropi jedynie w okolicach Koszalina, a tak to bezchmurnie w większości kraju. I o taką sobotę nam chodziło. Od 19 w Zakopanem przez 22 w Białymstoku i Rzeszowie do 24 stopni w Warszawie i we Wrocławiu. Teraz jednak warto założyć coś grubszego, jakaś bluza pod kurtkę, bo rześki poranek mamy w kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
9: 9 stopni, teraz na termometrach na południu.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: Astorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy od pożaru w Starogardzie Gdańskim w Pomorskiem. Do późnych godzin nocnych strażacy walczyli tam z ogniem. Jak informowaliśmy w faktach, zapaliła się hala magazynowa hurtowni, w której przechowywano m.in. sztuczne kwiaty i znicze. W szczytowym momencie z ogniem w Starogardzie walczyło ponad 100 strażaków. Żywioł udało się opanować przed drugą nad ranem. Nikt w pożarze nie został poszkodowany. Leon XIV rozpoczyna dziś wizytę w Hiszpanii. Watykańskie biuro prasowe poinformowało, że papież spotka się z ofiarami nadużyć seksualnych w kościele. Nasze informacje, jak zastrzegł Watykan, zostaną ogłoszone dopiero po spotkaniu przy poszanowaniu ofiar, ich woli i prywatności. Papież w Hiszpanii będzie do 12 czerwca, odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich, Gran Canaria i Teneryfę. Jestem podekscytowana, bo uczestniczyłam w wizytach poprzednich papieży w Barcelonie. Wiele lat temu byłam podczas ostatniej wizyty Karola Wojtyły. Miałam nadzieję, że papież znów przyjedzie do Hiszpanii. To pierwsza papieska wizyta w tym kraju od 15 lat. 10 czerwca we wspomnianej Barcelonie Leon XIV będzie przewodniczyć mszy w bazylice Sagrada Familia, w trakcie której zostanie zainaugurowana Wieża Chrystusa, najwyższa centralna wieża świątyni. Msza odbędzie się w przypadającą tego dnia setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki, architekta Antoniego Gaudiego. Kolejne fakty o 7:00, tam m.in. nasza weekendowa piłkarska akcja FIFA Rafa.
2: Duża emocja, ale cieszymy się, że nasza Polonia Gorzędów wygrała.
1: Ale wygrał Nowy Jork w drugim meczu wielkiego finału koszykarskiej ligi NBA. Szczegóły w RMF FM za niespełna pół godziny. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: tam jest.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Musi się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Z nami Tomasz Staniszewski.
2: O poranku zablokowana krajowa 27 w lubuskiej Świdnicy. Tam dachowało auto osobowe. Potem pytania o szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie i prowokacje na granicy estońsko-rosyjskiej. Ale też o poranku akcja FIFA Rafa na długi weekend.
3: 1947 Polonia!
2: Polonia Gorzędów lepsza od reprezentacji RMF FM, ale będzie też Nowy Jork po raz drugi lepszy od San Antonio w koszykarskiej lidze NBA. Zaczynam fakt o siódmej, od śmiertelnego wypadku na krajowej 27 w Świdnicy. Po dachowaniu auta osobowego jedna osoba zginęła, dwie są ranne. Droga jest zablokowana. Chodzi o odcinek Nowogród Bobrzański - Zielona Góra. Objazd miejsca wypadku wyznaczono już wojewódzką 279. Teraz w faktach szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie. W Tiwacie w Czarnogórze unijni przywódcy spotkali się z liderami sześciu krajów bałkańskich. O tym, co ustalono, nasza unijna ekspertka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Uczciwie i dosadnie odpowiedział na to pytanie premier Donald Tusk. Stwierdził, że nic zasadniczego się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o proces rozszerzenia. Unia na razie nie jest w stanie podjąć strategicznych decyzji w tej sprawie. Zapewnia o przyspieszeniu. Jednocześnie nie chce zrezygnować z wyśrubowanych kryteriów. Czarnogóra jest najbardziej zaawansowana i chciałaby wejść do Unii za 2 lata, a na szarym końcu jest prorosyjska Serbia. Niemcy i Francja proponują plan stopniowej integracji Mołdawii i Bałkanów Zachodnich na zasadzie korzyści w zamian za reformy, jeszcze przed pełnym członkostwem, ale plan ten nie ma szerokiego poparcia. Także kraje kandydujące obawiają się, że może to być propozycja wiecznej poczekalni.
2: Estonia do końca roku planuje rozmieścić urządzenia do wykrywania i monitorowania dronów na całej swojej wschodniej granicy, aż do miasta Narwa na północy kraju. To jest odpowiedź na powtarzające się tam rosyjskie prowokacje.
5: W ubiegłym roku rosyjscy strażnicy graniczni przepłynęli rzekę Poduszkowcem i na chwilę weszli na terytorium Estonii. Tutaj cały czas Rosjanie zagłuszają też sygnał GPS, podobnie jak na naszym wybrzeżu. W marcu z kolei estońscy dziennikarze ujawnili, że na Telegramie działa separatystyczna grupa, która chce przyłączenia Narwy do Rosji. To było może kilka osób. To raczej był żart, ale udowodnił odporność estońskiego społeczeństwa, mówi dziennikarz śledczy Holger Runema. Próbowali znaleźć ochotników, żeby rozklejać plakaty w Narwie i promować odłączenie miasta i okolicznych terenów od Estonii. Nie znaleźli żadnego chętnego. Jak dodaje Runema, nic nie wskazuje na to, żeby za tą prowokacją stały służby specjalne Rosji.
2: W Narwie, trzecim co do wielkości mieście Estonii, położonym tuż przy granicy z Rosją, był nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys. Estońska granica z Rosją ma niemal 340 km długości, jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.
1: To także są fakty.
2: 5 dni i 14 godzin do rozpoczęcia piłkarskiego mundialu. Biało-czerwonych tam nie będzie, więc może FIFA Rafa razem z RMF FM? W Gorzędowie niedaleko Radomska, tamtejsza lokalna Polonia zmierzyła się z naszą radiową reprezentacją RMF FM. Wygrali gospodarze 6-5.
6: Duże emocje, ale cieszymy się, że nasza Polonia Gorzędów wygrała, aczkolwiek za...
7: Tylko jednym golem.
6: Ale za RMF FM też mocno trzymaliśmy kciuki.
7: Co tu można było usłyszeć na trybunach? Jakie okrzyki, jakie kibicowanie?
3: 1-9-4-7 Polonia!
7: A gdy kibicowaliście do prezentacji RMF FM, to jak?
8: Jaka jest najlepsza muzyka?
3: RMF FM! RMF do boju!
9: Polonia!
10: Piłka czasem złośliwie nie trzymała się nogi zawodników, jakby uciekała i tak dalej. Ale to dlatego, że padał deszcz i było ślisko. Kaseł było bardzo dużo. Między innymi na przykład szybciej w żyłach krąży krew, kiedy leci RMF.
2: Krzysztof Skiba z Bikcyca komentował to spotkanie, w którym grał także Michał Dobrołowicz. A dziś akcja FIFA Rafa przenosi się do Świętokrzyskiego. Tam po południu mecz z GKS-em i Mielno. Szczegóły na rmf24.pl oraz w naszych social mediach. Jalen Brunson, tymczasem bohaterem Nowego Jorku, wykorzystał rzut wolny na 9,5 sekundy przed końcem drugiego meczu wielkiego finału NBA z San Antonio Spurs. Antybohaterem Victor Wembanyama. Wembanyama. Najpierw spudłował rzut, potem jego złe podanie doprowadziło do przechwytu Brunsona, faulu na nim i wykorzystanego przez niego jednego rzutu wolnego. Spurs mieli jeszcze kilka, dokładnie 4 sekundy na ostatnią akcję. Wembanyama ponownie pudłuje. Piłka przechwycona i koniec. Knicks przetrwali, wywożą z San Antonio drugie zwycięstwo 105-104. Jeremy Sochan znów z dopiskiem DNP, czyli nie pojawił się na parkiecie, decyzją trenera. Coach's decision. Kolejne 2 mecze w Nowym Jorku.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Mogę powiedzieć, że w pogodzie też ogromne sportowe emocje, bo proszę bardzo, mapy mi tu mówią, że będzie ciepło i bez deszczu, więc nie martwcie się o zaplanowane grille czy ogniska. Dziś nawet do 24 stopni w Warszawie i we Wrocławiu. Najchłodniej będzie na północy, tam 18 na termometrach i w okolicach Koszalina. Tam może pokropić deszczem. Teraz o poranku od 10 stopni w Zakopanem, przez 12 w Łodzi i Olsztynie, do 14 w Lublinie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: A jutro deszcz w całym kraju, ale nie rozmawiajmy o tym.
0: RMF Celtic.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: C8. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: RMF Celtic. Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: A zaczynamy od Wielkiej Krakowskiej, czyli przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Jeżeli uda się osiągnąć porozumienie z liderem PSL-u, to po długim weekendzie w poniedziałek Koalicja Obywatelska i Ludowcy przedstawią wspólnego kandydata na prezydenta miasta. Jeżeli kompromisu nie będzie, koalicja zaprezentuje własnego kandydata, zapowiada premier Donald Tusk.
2: Wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji, no bo chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli.
1: Tak, Tusk przekonywał wczoraj dziennikarzy na pokładzie samolotu, którym wracał do Polski ze szczytu Unii Europejskiej w Czarnogórze. 24 maja, przypominam, krakowianie odwołali w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Po porażce Miszalski stracił też funkcję przewodniczącego Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Rozwiązany został zarząd regionu. Komisarzem została wicemarszałek Sejmu, krakowska posłanka koalicji Dorota Niedziela. A przedterminowe wybory w Krakowie na przełomie sierpnia i września. Najnowszy album Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane, zadebiutował wczoraj na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedaży. Były Beatles, 83-latek, pobił tym samym własny rekord. Nasza płyta jest numerem jeden. Wyżej się nie da. Wszyscy jesteśmy zachwyceni, mówi muzyk w nagraniu zamieszczonym w swoich mediach społecznościowych. To jego pierwszy solowy album od ponad 5 lat. I to jest dużo patrzenia wstecz, wspomnień. Około połowa piosenek to wspomnienia, piosenki o rzeczach, które pamiętam. Tak mówi McCartney na w tle piosenkę Days We Left Behind. To właśnie Paul McCartney z płyty The Boys of Dungeon Lane. W faktach ósmej natomiast pierwszy trener Maji Chwalińskiej. Polka po południu, przypominam, zagra w wielkim finale tenisowego French Open z Rosjanką Mirą Andrijewą.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ring, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, z nami Tomasz Staniszewski.
2: Jeszcze przed południem spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Potem w faktach pytania o rynek pracy. Głos oddamy także pierwszemu trenerowi Maji Chwalińskiej przed wielkim finałem French Open.
3: Ja wierzę w to, że Maja sobie poradzi.
2: Maja kontra Mirra. Mirra Andrijewa, przeciwniczką Polki w Paryżu. Przed południem, jak mówiłem, wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z Kyryłem Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Głównym tematem rozmów ma być próba naprawienia relacji na linii Kijów-Warszawa po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. W porannych faktach Michał Radkowski.
4: Dzień dobry,
2: Michale. Witam. Czy wiadomo, jak będzie przebiegało to spotkanie?
4: Ministerstwo Obrony Narodowej nie chce podawać szczegółów. Zresztą już sam przyjazd do Warszawy szefa kancelarii Zełenskiego był niespodziewany. Informacja o tym, że Budanow jest w Polsce, pojawiła się wraz z komunikatem po spotkaniu ukraińskiego polityka z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.
5: Tematem głównym była kwestia nazwy jednej z jednostek wojskowych odnoszących się do bohaterów UPA. Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
4: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Jak się dowiedziałem w Ministerstwie Obrony, dzisiejsze spotkanie z wicepremierem w głównej mierze też będzie poświęcone tej sprawie. Nieoficjalnie mówi się, że również dziś szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego może się spotkać z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem.
2: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Jak wygląda rynek pracy w Polsce? Czy i gdzie szukają zatrudnienia młodzi Polacy? Jakie są ich wymagania? Co z osobami 50+, jak wojna w Ukrainie zmieniła rynek pracy w Polsce? Między innymi te pytania padną w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Krzysztof, o poranku razem z nami w faktach. Dzień dobry, Krzysztofie.
6: Jestem tu wam mimo weekendu.
2: No więc właśnie. Twoim gościem w ten weekend będzie już za pół godziny Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister z Nowej Lewicy.
6: Tak, zapytał go oczywiście o ten rynek pracy, bo to jest bardzo ważne w kontekście choćby zbliżających się wakacji. Ofert jest coraz mniej, a młodzieży, która chciałaby podjąć pracę, coraz więcej, ale będą też pytania dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Zapytam, czego spodziewamy się po tej wizycie ukraińskiego gościa. No i będzie też pytanie o to, jak Lewica zawalczy o Kraków, bo w poniedziałek mają zapaść decyzję. Słuchajcie więc nas za niecałe pół godziny.
2: Po 8.30 zaczynamy sobotnią rozmowę w RMF FM, ale jednocześnie od
7: rana. Kibicujemy naszym tenisistkom.
2: Szczególnie tej jedynej. Maja Chwalińska już jest wygraną tego turnieju. Tak mówi RMF FM pierwszy trener tenisistki Paweł Kałuża. Dziś Polka zmierzy się w wielkim finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrijewą. Co trener chciałby powiedzieć swojej dawnej podopiecznej?
3: Żeby się na korcie dobrze bawiła, żeby dalej nas czarowała tą wspaniałą grą i żeby realizowała założenia, które przygotuje jej sztab. Trzymamy kciuki, ja nie chcę pompować balonika tutaj. Ja wierzę w to, że Maja sobie poradzi.
2: Tyle. Pierwszy trener Maji Chwalińskiej, Paweł Kałuża. Mecz na korcie centralnym Philippe Chatrier w Paryżu nie wcześniej niż o 15, bo jeszcze przed południem. Na tym korcie międzynarodowy finał męskiego debla. Od 11 Hiszpan Marcel Granoyer w parze z Argentyńczykiem Horacio Zabajosem zagrają z duetem fińsko-brytyjskim Harry Haliovaara, Henry Patten.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na pierwsze sobotnie fakty sportowe RMF FM już teraz zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Dzień dobry.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Uprzedzamy, krajowa 27 wciąż zablokowana po tragicznym porannym wypadku w Świdnicy w Lubuskiem. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne po dachowaniu auta osobowego. Wcześniej doszło do zderzenia tego samochodu z Dzikiem. To odcinek między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą. Objazd, jak już informowaliśmy w faktach, wyznaczono wojewódzką 279. Strażacy zakończyli akcję na terenie tzw. Małego Dworca w Starogardzie Gdańskim. Wczoraj wieczorem ogień pojawił się w hurtowni przy drodze Owickiej. Wewnątrz budynku znajdowały się sztuczne kwiaty, znicze i materiały pirotechniczne. Na miejscu przy gaszeniu ognia pracowało ponad 100 strażaków oraz specjalna grupa chemiczna przysłana z Gdyni. Był też apel do mieszkańców o nieotwieranie okien. Na razie nie wiadomo, co wywołało pożar. Wyjaśnia to w tej chwili policja. Na polskim cmentarzu na Rossie w Wilnie drugi dzień kwesty, która ma już 15 lat. Lekarze z Polski i Litwy zbierają pieniądze na odbudowę zabytkowych nagrobków.
2: Planujemy odnowić pomniki lekarza Antoniego Awlosiewicza albo doktora Józefa Bartoszewicza, w zależności od tego, jaka będzie zebrana kwota. Też przychodzą nie tylko sami na przykład lekarze, medycy, ale też przychodzą z członkami rodzin, z dziećmi, z wnukami i zazwyczaj to jest pewnego rodzaju też taka lekcja historii.
1: Z Dariuszem Żyborem ze Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w Wilnie rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski.
3: Krzysztof Ziemiec i jego gość.
1: Zapraszamy, zaczynamy sobota, 6 dzień czerwca, o poranku. Oddaję głos Krzysztofowi.
4: Dziękuję bardzo. Doktor Sebastian Gajewski, nowe lewica.
5: Doktor habilitowany, profesor uczelni.
4: No dobrze, niech tak będzie. Wiceminister to najważniejsze pracy, rodziny, pracy i polityki społecznej.
5: Wszystko się tak jest. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Panie ministrze, Kirill Budanow wczoraj z Warszawy, czyli sekretarz kancelarii prezydenta Zamojskiego. Czego rząd oczekuje od jego wizyty? Jakie są nasze oczekiwania?
5: Myślę, że bardzo dobrze, że ta wizyta ma miejsce. Rzeczywiście ta decyzja pana prezydenta Zamojskiego dotycząca nadania nazwy jednostce wojskowej i odwołanie się w tej nazwie do bohaterów UPA. To jest coś, co uderza w naszą głęboką wrażliwość historyczną. To jest coś, co wielokrotnie komunikowaliśmy stronie ukraińskiej. Myślę, że ta wizyta jest okazją do tego, żebyśmy mogli przypomnieć stronie ukraińskiej o naszej wrażliwości, o tym, jak trudna w polskiej historii jest rola, jeśli tak można powiedzieć, ukraińskiej powstańczej armii. I żebyśmy wyraźnie zakomunikowali, że naszym wzajemnym relacjom, zarówno na poziomie państwowym, jak i na poziomie narodów, społeczeństw, tego rodzaju decyzje symboliczne po stronie ukraińskiej po prostu nie służą.
4: To Kijów tego wcześniej nie wiedział, jak pan myśli? Bo pan mówi, że trzeba dzisiaj mu zakomunikować, a wczoraj, przedwczoraj o tym nie wiedzieli?
5: Strona polska swoją wrażliwość historyczną, bez względu na to, kto rządzi w Polsce, bo tu mamy wspólny sposób myślenia, komunikuje od dawna i myślę, że ta wiedza po stronie ukraińskiej jest. Z drugiej strony mamy wszyscy świadomość tego, że Ukraina usiłuje budować swoją tożsamość narodową, także w tych trudnych warunkach, których dzisiaj się zajmuje odwołaniem się do historii ukraińskiej powstańczej armii. To się dzieje i to się będzie dziać, w związku z czym trzeba to stronie ukraińskiej przypominać. Każdy z nas ma prawo do swojej historii, do swoich interpretacji, ale są pewne granice, które uderzają we wrażliwość naszej strony, uderzają w polską wrażliwość.
4: No właśnie, to gdzie powiedzieć nie, bo pan mówi, że muszą się odwoływać do jakiegoś mitu założycielskiego, ale wiele osób mówi, że mają już dzisiaj bohaterów, tych, którzy zginęli w czasie tej wojny, tej czteroletniej teraz pełnej, czy tam od roku 2014.
5: Ja nie chcę mówić Ukraińcom, do jakich wątków ze swojej historii powinni się odwoływać w swojej polityce historycznej czy w swojej polityce symbolicznej. No to są suwerenne decyzje każdego państwa, narodu, rządu czy prezydenta. Natomiast strona ukraińska musi mieć świadomość, że te decyzje, które podejmuje w sferze polityki historycznej, polityki symbolicznej, które odwołują się do ukraińskiej powstańczej armii, które gloryfikują ludzi, którzy tworzyli ukraińską powstańczą armię, formację zbrodniczą, antypolską, współpracującą w części przynajmniej z nazistowskimi Niemcami. Każdy taki akt uderza w naszą wrażliwość, każdy taki akt jest dla nas trudny, a dla naszego społeczeństwa kontrowersyjny i nie służy to budowaniu przyjaźni, nawet nie tyle między Polską a Ukrainą, bo ta jest budowana przede wszystkim na interesach w dziedzinie bezpieczeństwa, ale przyjaźni między naszymi narodami.
4: Panie ministrze, a z punktu widzenia rządu, dobrze byłoby, żeby po tej wizycie teraz zapadła decyzja w Kijowie, że ta nazwa, która została nadana batalionowi ukraińskiemu, zostanie zmieniona?
5: Bez względu na obecność pana sekretarza generalnego w Polsce, dobrze byłoby, żeby taka decyzja w ogóle nie została podjęta. Jeżeli została podjęta, to oczywiście została zmieniona. To jest oczywiście decyzja strony ukraińskiej, ale też strona ukraińska musi mieć świadomość tych konsekwencji, które takie decyzje w sferze symbolicznej w Polsce wywołują.
4: I jaka może być decyzja kapituły Orderu Orła Białego w poniedziałek?
5: Ja liczę na to, że decyzja kapituły Orderu Orła Białego będzie zgodna z ustawą o orderach i odznaczeniach doświadczeniach. Ja przypominam, że pozbawienie kogokolwiek orderu Orła Białego, ona nie jest decyzją w pełni uznaniową. Mamy przesłanki, albo nadanie orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, albo osoba, która została uhonorowana danym orderem i okazała się niegodna tego orderu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, za co Wołodymyr Zełenski otrzymał ten order. W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną, jako na człowieka, który był symbolem
4: oporu... Nawet ci, którzy go dzisiaj krytykują, to prawda.
5: Oporu przeciwko Rosji. I za to otrzymał od Andrzeja Dudy ten order Orła Białego. Jeśli cofniemy się do tamtego momentu, to myślę, że w ocenie Wołodymyra Zełenskiego w tamtym momencie żadne zmiany w Polsce nie zaszły.
4: To panie ministrze, jeśli ta kapituła w poniedziałek powie odebrać order, to co powinien zrobić premier Tusk? Podpisać?
5: Ja nie rekomenduję, to jest oczywiście decyzje są pana premiera dotyczące kontrasygnaty jakiegokolwiek aktu pana prezydenta. Pamiętajmy, że kontrasygnata jest to wzięcie pełnej odpowiedzialności politycznej za akt pana prezydenta.
4: Dlatego się pytam, co powinien robić?
5: Pan premier na pewno wie, co ma zrobić, natomiast z punktu widzenia Lewicy, jako formacji koalicyjnej, dla nas branie odpowiedzialności politycznej za akty pana prezydenta, w szczególności tak trudne jak odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to nie jest najlepszy pomysł.
4: Bo premier wczoraj chyba zmienił zdanie. W samolocie, jak mówił rozmawiał z dziennikarzami, to był mniej stanowany niż jeszcze tydzień temu. Mam takie wrażenie, że chyba sondaże sprawiają, że premier też jest tak ostry, może nie aż tak bardzo jak prezydent, ale zbliża się do jego stanowiska.
5: Myślę, że warto powściągliwie podchodzić do brania odpowiedzialności politycznej za wszelkie działania Karola Nawrockiego, w szczególności o tak znaczących skutkach, jak ewentualne możliwe odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu.
4: I jak to wszystko, co się dzieje, zmienia stosunki polsko-ukraińskie? Także w kontekście rynku pracy, bo to są pana zadania w rządzie.
5: Na poziomie relacji między państwami myślę, że niewiele się zmienia z tego powodu, że nasze relacje z Ukrainą, one są przede wszystkim podyktowane wspólnymi interesami w dziedzinie bezpieczeństwa. Polsce, bez względu na to, czy lubimy Wołodymyra Zełenskiego, czy nie, zależy na tym, żeby Ukraina się broniła i broniła się jak najdłużej, żeby Rosja nie wygrała tej wojny i żeby ta granica rosyjska nie przesunęła się niebezpiecznie blisko polskiej granicy. Dlatego Polsce zależy i musi zależeć na tym, żeby Ukraina była silna, żeby Ukraina otrzymywała wsparcie militarne z Zachodu i żeby po prostu tę wojnę wygrała lub przynajmniej jej nie przegrała najdłużej, jak to jest możliwe. I myślę, że to jest dla wszystkich jasne. Natomiast te decyzje, Wołodymyra Zełenskiego, one wpływają na relacje między społeczeństwami. To znaczy myślę, że prezydent Ukrainy i w ogóle ukraińskie elity rządzące, biorąc pod uwagę to, jak liczna jest populacja Ukraińców w Polsce, muszą brać pod uwagę to, że takie trudne, kontrowersyjne decyzje, które one podejmują, mogą przekładać się na napięcia między Polakami o Ukraińcami w
4: Widzi
5: Polsce.
4: Widzi pan ten wzrost takich antyukraińskich nastrojów, prawda?
5: Widzę ten wzrost i on mnie bardzo niepokoi, dlatego że ostatnie lata to jest czas bardzo dobrych relacji społecznych między Polakami a Ukraińcami. Po pierwsze, Polacy okazali mnóstwo serca i przyjaźni w stosunku do Ukraińców, którzy przybywali do Polski bezpośrednio po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a po drugie, Ukraińcy w Polsce świetnie w porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej się integrują. Przede wszystkim integrują się doskonale na rynku pracy. Ja jestem w stałym kontakcie z moimi odpowiednikami, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Europejskim Obszarze Gospodarczym, na przykład w Norwegii, Szwajcarii. I oni wszyscy mnie pytają, ministrowie, wiceministrowie, jak nam się udało osiągnąć tak wysoki poziom aktywności zawodowej Ukraińców w Polsce, bo on wynosi prawie niewiele mniej niż przeciętny poziom aktywności zawodowej Polek i Polaków.
4: Ale uciekają z naszego rynku pracy, prawda? Jest ich mniej.
5: Nadal Ukraińcy są najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce. Nadal Ukraińców mamy najwięcej, jeśli chodzi o cudzoziemców zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych. Ja to widzę w bieżących danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te fluktuacje oczywiście...
4: To plus minus ile jest teraz tysięcy zatrudnionych Ukraińców w Polsce?
5: Mówimy o... Jeśli patrzeć na zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, to co dokonują pracodawcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, te dane są najbardziej wiarygodne, no bo tutaj wskazujemy obywatelstwo, to jest około 800 tysięcy osób. To jest bardzo, bardzo dużo. To jest absolutna większość cudzoziemców w Polsce. Może nieco mniej. Rzeczywiście, jeżeli porównujemy dane z okresów nieco wcześniejszych, to widać, że Ukraińców jest mniej, ale wciąż to jest największa grupa cudzoziemska na polskim rynku pracy.
4: I o tym więcej za momencik, ale już na antenie Radia RMF24.pl i na naszych mediach społecznościowych. Dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia. Sebastian Gajewski jest naszym gościem.
1: Tak jest. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozmowa trwa w naszej informacyjnej stacji w sieci Radio RMF. RMF24. Jeszcze przed południem przypominam spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. O 9:00. Pełne wydanie faktów i fakty sportowe. One skoncentrowane dziś na finalistce French Open Maji Chwalińskiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Michał Zieliński,
7: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Staniszewski.
2: A w faktach sporne kwestie na linii Kijów-Warszawa.
3: Są pewne granice, które uderzają we wrażliwość naszej strony, uderzają w polską wrażliwość. No,
2: tak mówię o poranku w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem. Wiceminister Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, tak komentował zapowiadaną rozmowę szefa MON-u z ukraińskim szefem kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ta wizyta jest okazją do tego, byśmy mogli przypomnieć Ukrainie o tym, jak trudna w polskiej historii jest rola ukraińskiej powstańczej armii. Tak Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, komentował w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM, planowane jeszcze przed południem. Spotkanie szefa polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiać ma z Kryłem Budanowem.
3: Każdy z nas ma prawo do swojej historii, do swoich interpretacji, ale są pewne granice, które uderzają we wrażliwość naszej strony, uderzają w polską wrażliwość.
4: No właśnie, to gdzie powiedzieć nie? Bo pan mówi, że muszą się odwoływać do jakiegoś mitu założycielskiego, ale wiele osób mówi, że mają już dzisiaj bohaterów, tych, którzy zginęli w czasie tej wojny, tej czteroletniej teraz pełnej, czy tam od roku 2014.
3: Strona ukraińska musi mieć świadomość, że te decyzje, które podejmuje w sferze polityki historycznej, polityki symbolicznej, które odwołują się do ukraińskiej powstańczej armii, które gloryfikują ludzi, którzy tworzyli ukraińską powstańczą armię, formację zbrodniczą, antypolską, współpracującą w części przynajmniej z nazistowskimi Niemcami. Każdy taki akt uderza w naszą wrażliwość. Każdy taki akt jest dla nas trudny, a dla naszego społeczeństwa kontrowersyjny.
2: Sebastian Gajewski i Krzysztof Ziemiec. Cała rozmowa razem z dogrywką na rmf24.pl. A w faktach RMF FM w ten weekend nasi wysłannicy sprawdzają działanie systemów bezpieczeństwa państw bałtyckich. Jako jedno z najbardziej scyfryzowanych państw Europy, Estonia oferuje swoim obywatelom system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami EE Alarm. Jak on działa? O tym nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys.
5: Podobnie jak nasz alert RCB wysyła wiadomości SMS, ale takie ostrzeżenia dostajemy tutaj w Estonii też na telefon poprzez aplikację EESTI. To jest rządowa apka, która pozwala też załatwiać sprawy urzędowe. W Estonii mamy też aplikację Olevalmis, która jest wydawana przez Kobiecą Obronę Kraju. Ona potrafi wyświetlać instrukcje postępowania nawet bez dostępu do internetu. Oferuje mnóstwo poradników, jak zachować się w czasie kryzysu, czy jak udzielać pierwszej pomocy. Zawiera również opcję wpisywania zapasów, jakie mamy w domu. Cały system EE Alarm jest też w pełni zintegrowany z nowoczesnymi miejskimi syrenami, które obejmują 65% populacji Estonii.
2: Za 5 dni rozpoczęcie piłkarskiego mundialu. Biały Dom poinformował, że wydał irańskiej reprezentacji piłkarskiej wizy, by mogła przyjechać do USA na Mistrzostwa Świata. Zaznaczył zarazem, że nie otrzymają tych dokumentów terroryści, których Iran chce przemycić razem z kadrą. Według irańskiej agencji Fars, wiz wciąż nie otrzymała część personelu kadry. Niespełna 2 tygodnie zostały do pierwszego mundialowego meczu irańskiej reprezentacji, który odbędzie się w Los Angeles. Zagrają tam z Nową Zelandią. Reprezentacja Iranu pierwotnie miała mieć swoją bazę treningową w Tucson w Arizonie, ale między innymi ze względu na trudności wizowe przeniosła się do meksykańskiej Tijuany, tuż przy granicy z USA. Naprawdę staramy się przekonać Amerykanów, że nie dążymy do wyprodukowania bomby. Przekornie zastrzega irański ambasador w Meksyku Abdul Fazl Pazandideh. Iran swoje mecze będzie rozgrywać w amerykańskich Seattle i Los Angeles. Właśnie LA jest największym skupiskiem irańskiej diaspory w USA. Mundial za oceanem bez biało-czerwonych, więc może Arena Stawy w Świętokrzyskiem? To będzie miejsce kolejnej odsłony naszej weekendowej piłkarskiej akcji FIFA RAFA. B-klasowy GKS i Mielno podejmie dziś reprezentację RMF FM w naszym zespole. Między innymi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest już w drodze na mecz. Dzień dobry, Michale. Jaka taktyka na dziś?
6: Dzień dobry. Gramy ambitnie, nie odstawiamy nogi i do tego oczywiście cały czas fair play. Wczoraj przegraliśmy z drużyną LKS Polonia Gorzędów. Piłkarze z okręgówki dali nam jednak dobrą ocenę w skali od 1 do 10.
7: 7,5 i widajcie duże wybieganie, a technika sama przyjdzie z czasem.
6: Żeby wzmocnić morale, przed meczem stajemy w kółku i przypominamy hasło naszej akcji. FIFA RAFA! Dzisiaj razem z nami będzie wokalistka Blanka, będzie grillowa uczta dla was na trybunach i znów będzie bębniarz, który zapewni doping. Piłkarze GKS-u i Mielno napisali wieczorem w mediach społecznościowych: jesteśmy gotowi i my też. Zaczynamy w samo południe.
2: A relacje oczywiście w faktach RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
2: Przed nami dziś wielkie tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej, czyli wielki finał tenisowego French Open, od którego Wojciech Marczyk zaczyna fakty sportowe RMF FM.
10: Ten finał rozpocznie się o 15 i to coś nieprawdopodobnego, bo jeszcze 3 tygodnie temu nikt nie przewidziałby, że znajdzie się w nim polska tenisistka będąca poza czołową setką rankingu. A dziś Maja Chwalińska zagra swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Rywalką naszej tenisistki będzie 8 w światowym rankingu Mira Andrejewa, która o wielkoszlemowy tytuł zagra także po raz pierwszy w karierze.
11: Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię, i zobaczymy, na ile to wystarczy.
10: Mówiła o swojej rywalce Maja Chwalińska. Mecz, jak wspomniałem, rusza o 15, a relacje z niego oczywiście w faktach RMF FM. Trzecia runda żużlowych indywidualnych mistrzostw świata, pechowa dla Bartosza Zmarzlika. Aktualny mistrz świata świetnie wczoraj jechał, wygrał fazę zasadniczą. W finale jednak miał ogromnego pecha. Upadł, na szczęście niegroźnie, a do powtórki nie został dopuszczony. Powtórzony bieg finałowy wygrał Australijczyk Max Frick. Zmarzlik pozostaje liderem cyklu i ma punkt przewagi nad Braydonem Kercem. O ile pogoda pozwoli, dziś w Manchesterze kolejny turniej cyklu Grand Prix, a kolejny krok koszykarzy New York Knicks w kierunku mistrzostwa NBA. Zespół Jeremiego Sochana pokonał po emocjonującym meczu jednym punktem 105-104 Spurs. Drużyna San Antonio grała dobrze, odrobiła nawet stratę 14 punktów, ale nietrafiony w końcówce rzut Wembanyamy wpłynął na porażkę. Knicks prowadzą w serii do 4 zwycięstw 2-0, a kolejne 2 spotkania w San Antonio.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
12: Bardzo przyjemny poranek w całym kraju, słonecznie i pogodnie. Na termometrach teraz od 14 do 17 stopni, ale rozkręci się spokojnie, tak około godziny 14 to nawet 25 stopni będzie w centrum kraju, więc śmiało spacery i przejażdżki rowerowe można planować. Po 22 na wschodzie, po 18 na północy i tam po południu przelotne opady deszczu. Wieczorem popada w okolicach Zakopanego, a jutro deszczowo w całym kraju. A to czerwcówka w RMF FM, 7 minut po 9, mamy sobotę.
0: RMF Celtic. Thank you.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: W sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy zrobi premier Donald Tusk. Oto Krzysztof Ziemiec pytał przed godziną Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy.
2: Ja nie rekomenduję, to jest oczywiście decyzje są pana premiera dotyczące kontrasygnaty jakiegokolwiek aktu pana prezydenta. Pamiętajmy, że kontrasygnata jest to wzięcie pełnej odpowiedzialności politycznej.
1: W poniedziałek po weekendzie, przypominam, zbiera się kapituła orderu. Prezydent Karol Nawrocki dokładnie tydzień temu proponował, by jednym z punktów posiedzenia było odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma być to kara za nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cała rozmowa z wiceministrem Sebastianem Gajewskim jest na stronie rmf24.pl. Wrócimy do niej w faktach o 10. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż uzbrojenia dla Danii i Wielkiej Brytanii za ponad miliard dolarów. Dania kupuje pociski manewrujące AGM-158 JASM oraz powiązane wyposażenie o wartości 842 milionów dolarów. Głównym wykonawcą zlecenia ma być Lockheed Martin. Wielka Brytania natomiast inwestuje w systemy ochrony przed pociskami naprowadzonymi na podczerwień. Wartość kontraktu 160 milionów dolarów. Głównym wykonawcą tej transakcji ma być Boeing. A Krakowem w ten weekend rządzą smoki. Za godzinę na Bulwarze Czerwieńskim początek smoczego pikniku rodzinnego.
3: To są konkursy, to są zabawy, to są czytania performatywne, to są działania plastyczne, różnego rodzaju warsztaty, będzie tego sporo.
1: Zaprasza Karol Suszczyński, dyrektor Krakowskiego Teatru Groteska. W faktach o 10 wrócimy do 25, jak słyszeliście przed faktami, wielkiej parady smoków. Ona dziś wieczorem na Wiśle przy Bulwarze Tynieckim. Pojawi się 15 wielkogabarytowych smoków z laserową oprawą, będzie pokaz dronów, a na pływających scenach wystąpią m.in. śpiewaczka operowa Agnieszka Kuk i aktor Jacek Wójcicki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

odkryj ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: wyżynach wielkich.
1: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
2: FM z nami Tomasz Staniszewski.
3: A w faktach Donald Tusk pod presją w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego.
4: Pan premier na pewno wie, co ma zrobić.
3: Zapewniał w RMF FM gość Krzysztofa Ziemca, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Odebrania orderu chce prezydent Karol Nawrocki. O 10 w faktach także gwiazda nastolatka kontra kwalifikantka w finale French Open. Polska trzyma dziś kciuki za kwalifikantkę Maję Chwalińską. Każdy ma prawo do swojej historii, ale trzeba jasno komunikować stronie ukraińskiej, że są granice, których przekraczać nie wolno, a gloryfikacja zbrodniczej organizacji, jaką była UPA, nie służy budowaniu relacji. Tak mówi w RMF FM Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. W faktach o 10 Krzysztof Ziemiec, gospodarz porannej rozmowy z wiceministrem Gajewskim. Krzysztofie,
5: jestem.
3: Czekamy na poniedziałkową. Przypominamy decyzję kapituły orderu Orła Białego. Co przewiduje twój gość w tej sprawie?
5: Minister będący też prawnikiem z wykształcenia zwraca uwagę, że procedura musi być zgodna z ustawą, a ta zakłada dwie przesłanki do odebrania takiego odznaczenia. Albo kapituła kiedyś została wprowadzona w błąd, albo osoba odznaczona okazała się niegodna. A tu, jak mówi Sebastian Gajewski, nic się nie zmieniło.
4: W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną.
5: Przypomnijmy, że każda decyzja kapituły, niezależnie od tego, jak ona będzie, aby była wiążąca, potrzebuje jeszcze podpisu, czyli kontrasygnaty premiera.
3: Zatem, co może zrobić w tej sprawie Donald Tusk? Polecam całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy na rmf24.pl. Uwaga kierowcy, zdarzenie trzech samochodów na Krajowej 70 Trójce w Morawice w Świętokrzyskiem. To jest odcinek Kielce-Tarnów. Nikomu nic się nie stało, natomiast jeszcze przez godzinę w miejscu wypadku przejechać będzie można tylko wahadłowo. W przedpołudniowych faktach teraz Maja Chwalińska.
6: Joy,
3: radość, zaskoczenie, mnóstwo różnych emocji. Tak Polka podsumowuje swoje występy na French Open. Jest trzecią zawodniczką w historii, która dotarła do finału Rolanda Garrosa w swoim debiucie w głównej drabince turnieju. Po Australijce Yvonne Goolagong, to był rok 1971, i Amerykance Chris Evert dwa lata później. Mur nie do przebicia. Tenisowa geniuszka, która nie daje szans przeciwniczkom. Tak francuskie media określają Chwalińską przed popołudniowym finałowym pojedynkiem Polki z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Na francuskich mediach skupiony przed południem paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
7: Paryscy komentatorzy zauważają, że teoretycznie na papierze Rosjankę można uznać za faworytkę tego finałowego pojedynku. Nie zapominajmy bowiem, że ta zaledwie 19-letnia zawodniczka zajmuje 8 miejsce w rankingu najlepszych tenisistek na świecie. Wiele obserwatorów podkreśla jednak, że genialna gra oraz wprost niezwykła wytrzymałość fizyczna i psychiczna Mai Chwalińskiej sprawiają, że ona również może być uważana za faworytkę. Polka jak w transie pokonuje na kortach Rolanda Garrosa wszystkie przeciwniczki, które teoretycznie na papierze są od niej lepsze. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że zawrotna seria sukcesów zawodniczki z Bielska-Białej, która przeszła przez kwalifikacje, to niezwykłe, zapierające dech w piersiach zjawisko, którego jeszcze nikt na French Open nie widział.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: A w nich teraz Kraków, gdzie na Bulwarze Czerwieńskim nad Wisłą rozpoczyna się smoczy piknik towarzyszący 25. Wielkiej Paradzie Smoków. Na miejscu wóz satelitarny RMF FM i w nim Paweł Konieczny.
8: Paweł, potwierdzam, dzień dobry.
3: Na co mogą liczyć odwiedzający ten piknik?
8: No to przede wszystkim okazja do rodzinnej integracji, o czym zapewnia Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.
9: Wszelakie gry, zabawy, konkursy, czytania performatywne, spotkania z artystami, bardzo dużo wydarzeń takich drobnych dla dzieci i dla całych rodzin.
10: Warto tutaj przyjść właśnie całymi rodzinami.
9: Absolutnie tak. Specjalnie piknik jest wymyślony po to, żeby całe rodziny mogły się integrować.
8: Tuż obok naszego wozu satelitarnego między innymi strefa smoczych zadań, z której na pewno ucieszą się najmłodsi. A z tutejszej smoczej strefy można skorzystać do godziny 19. O 22 przy Bulwarze Tynieckim wielkie plenerowe widowisko na Wiśle w nowym miejscu, ale z tak ogromnym rozmachem jak w latach ubiegłych. Ze smoczego słonecznego Bulwaru Czerwieńskiego w Krakowie Paweł Konieczny.
3: A na koniec tego wydania faktów jeszcze zaproszenie do radia RMF 24.
11: Wiadomo, po co jeździ się z Polski do Turynu. Wszyscy
0: wszystkie drogi prowadzą do Fiata.
3: Dokładnie 53 lata temu zjechał z taśmy produkcyjnej pierwszy Fiat 126P. Jak maluch zmienił polską motoryzację? Kiedy może powstać nowy polski samochód, tym razem elektryczny? Powie o tym gość Jakuba Śliwińskiego, Paweł Rygas, dziennikarz motoryzacyjny. Ta rozmowa po faktach w naszej informacyjnej stacji RMF24. Polecam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Tomek Staniszewski mówił w faktach, jak maluch zmienił polską motoryzację.
2: Ależ ja pamiętam, ty się wyrwałeś.
5: No. Pamiętam, jak zmieniłem malucha mojego kolegi. Ale się wyklepał. No ślisko było, no co no.
2: Krzysztof, o pogodzie teraz. No, ja no, myślę
5: pięknie
2: sobie, że...
5: jest, błękit.
2: Tak, idealna pogoda na meczek FIFA Rafa, tak sobie myślę, że no, na razie jeszcze od 14 do 17 stopni, bez deszczu, słonecznie, wspaniale.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: A tobie się upiekło z tym meczem?
1: RMF Celtic.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Czy wydanie faktów RMF FM zaprasza Tomasz Staniszewski.
2: Co powinien zrobić Donald Tusk? Odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu to nie jest najlepszy pomysł.
3: Tak koalicjantowi radzi Sebastian Gajewski, gość rozmowy Krzysztofa Ziemca, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. W Paryżu na kortach Rolanda Garrosa rozpoczyna się tenisowa sobota i po południu bardzo chcielibyśmy usłyszeć raz jeszcze. Game set match Chwalińska. Maja Chwalińska. Premier Donald Tusk, chcąc nie chcąc, znalazł się w samym środku politycznego kryzysu, jaki wywołuje decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Co powinien zrobić szef rządu? Oto Krzysztof Ziemiec pytał dziś w RMF FM swojego gościa, Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, polityka Nowej Lewicy.
2: Ja liczę na to, że decyzja kapituły orderu Orła Białego będzie zgodna z ustawą o orderach i odznaczeniach. Ja przypominam, że pozbawienie kogokolwiek orderu Orła Białego, ona nie jest decyzją w pełni uznaniową. Mamy przesłanki, albo nadanie orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, albo osoba, która została uhonorowana danym orderem i okazała się niegodna tego orderu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, za co Wołodymyr Zełenski otrzymał ten order. W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną, jako na człowieka, który
4: to
2: był symbolem oporu...
4: Nawet ci, którzy go dzisiaj krytykują, to
2: oporu przeciwko inaczej. Rosji. I za to otrzymał od Andrzeja Dudy ten order Orła Białego. Jeśli cofniemy się do tamtego momentu, to myślę, że w ocenie Wołodymyra Zełenskiego w tamtym momencie żadne zmiany w Polsce nie zaszły.
3: Kapituła orderu Orła Białego w poniedziałek ma zająć się wnioskiem prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Sebastian Gajewski, Krzysztof Ziemiec. Cała rozmowa jest na stronie rmf24.pl. A teraz Maja Chwalińska już zachwyciła sportowy świat, a dziś może zostać pierwszą tenisistką, która przeszła przez kwalifikacje i wygrała French Open. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, powtarzamy, to przeciwniczka Mirra Andrijewa jest faworytką. Wytłumaczmy dlaczego.
5: Jest wyżej notowana w rankingu. Dodatkowo w półfinale bardzo pewnie pokonała Martę Kostiuk, przerywając jej serię 17 zwycięstw z rzędu. Andrijewa lepiej broni od wszystkich dotychczasowych rywalek Polki.
6: No nie gra też tak typowo, tak siłowo, chociaż ma lepsze warunki niż Maja i te piłki pewnie będą wracały na stronę Mai z większą prędkością.
5: Mówił pierwszy trener Mai Chwalińskiej Paweł Kałuża, a tutem Mai Chwalińskiej jest na pewno spokój. Mimo mniejszego doświadczenia w turniejach wielkoszlemowych jest bardziej opanowana od Rosjanki, która między innymi rok temu na paryskich kortach nie była w stanie opanować emocji w starciu z Lua Boisson.
3: A w Paryżu na korcie Filipa Szatriera, centralnej arenie, zaczyna się właśnie międzynarodowy finał męskiego debla. Kibice z aż czterech krajów ściskają kciuki. Hiszpan Marcel Granoyer w parze z Argentyńczykiem Horacio Ceballosem, a po drugiej stronie siatki Fin Harry Haliovara i Brytyjczyk Henry Patten. Początek kobiecego wielkiego finału French Open na tym samym korcie punktualnie o 15. Na koniec tego wydania faktów jeszcze słoneczny przed południem Kraków i bulwar Czerwiński nad Wisłą, gdzie trwa smoczy piknik poprzedzający wieczorną paradę smoków. Ponownie łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i Pawłem Koniecznym.
7: Pawłem się.
3: Krakowianie, turyści, dopisali?
7: No, z minuty na minutę coraz więcej osób. Słoneczna aura dziś zdecydowanie zachęca, by do nas dołączyć. To nie lada atrakcja, szczególnie dla najmłodszych, którzy mogą zmierzyć się między innymi ze smoczym torem.
8: Trzeba wsiąść na tego konia, pogalopować i trafić w worek mieczem.
7: Trzeba być też rycerzem w jakiś sposób.
8: Tak, dokładnie. Trzeba się okazać wielką odwagą.
7: Worek to taki, rozumiem, smok.
8: Tutaj dzieci już ćwiczą i dają sobie świetnie radę, naprawdę. Mamy tutaj jeszcze rzucanie workiem w okno, gdzie jest smok. Trzeba przeczołgać wielkie jajo smoka naokoło pana barana oraz przebrać się w smoka i złowić wielki skarb.
7: A to tylko jedna z atrakcji dla całych rodzin, których jest tutaj naprawdę sporo. Smoczy piknik potrwa do 19 z bulwaru Czerwińskiego w Krakowie. Paweł Konieczny.
9: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
3: Marlena Chudzio zaczyna od teatralnej propozycji z Warszawy.
10: Dzień dobry. W Teatrze Rampa od wczoraj można oglądać spektakl Lalka 89. Kapitalistyczna komedia romantyczna w reżyserii Michała Walczaka. Współczesna reinterpretacja klasycznej powieści Bolesława Prusa przeniesiona w realia przełomowego momentu transformacji ustrojowej. Kim jest współczesna Łęcka? Czy wolny rynek uzdrowił nas z romantycznych mitów? Odpowiedzi na te pytania dostaną ci widzowie, których skusi propozycja Teatru Rampa. W Kijowie odbyła się koncertowa premiera opery Matki Chersonia. Przedstawia historię dwóch kobiet, które pokonują tysiące kilometrów w głąb kontrolowanego przez wroga terytorium, by ratować swoje córki przetrzymywane przez siły rosyjskie na okupowanym Krymie. Utwór powstał na zamówienie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie i Metropolitan Opera w Nowym Jorku. W Polsce opera będzie miała swoją premierę w październiku. W Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie już wkrótce zagości nowa wystawa Między Krzyżem a Mieczem.
11: Będą Państwo mogli zobaczyć 13-wieczny rękopis, który do nas przyjechał aż z Torunia. Chyba najbardziej fantastyczne będą chorągwie rycerskie, które udało nam się przywieźć z Wawelu.
10: Mówiła RMF Max Izabela Jakubowska-Antochów z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Nowa ekspozycja będzie dostępna za tydzień.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy

0: Zerkam na pogodę. I Mielno, Świętokrzyskie, proszę bardzo, tam jedzie właśnie żółty kamper RMF. Pogoda jak na zamówienie, 22 stopnie i słońce z taką małą chmurą, w sam raz, żeby zagrać i wygrać z GKS-em i Mielno. Reszta kraju też pogodna, od 17 do 24 stopni, w Gorzowie Wielkopolskim nawet 25 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Jakie są fakty w RMF FM, na które zaprasza Tomasz Staniszewski.
2: Na miejscu zaczynam fakty od Warszawy i rozmów prowadzonych przez szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Miesiąc po wielkim pożarze jesteśmy dziś w Puszczy Solskiej, w której wciąż jest niebezpiecznie.
3: Znienacka słychać trzask przewracającego się drzewa.
2: W faktach także Paryż przed meczem Maji Chwalińskiej i akcja FIFA Rafa. W Świętokrzyskim i Mielnie tamtejszy GKS zagra dziś z reprezentacją RMF FM.
4: Musicie zagrać szybciej niż my i strzelić jedną bramkę więcej.
2: Wybiło południe. Zaczynam fakty od słów szefa Ministerstwa Obrony Narodowej po spotkaniu z kierującym Kancelarią Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
5: Jasno przedstawiłem polskie oczekiwania. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno. To słowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza po spotkaniu z Kryłem Budanowem.
2: W faktach Michał Radkowski, Michale, witamy. To przypomnijmy, niespodziewana wizyta w Warszawie Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Ten bliski współpracownik Zełenskiego przed południem miał spotkać się z ministrem obrony, a także ma rozmawiać jeszcze z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Co o tej wizycie Budanowa mówi nasza polityczna scena? Czego się spodziewamy?
5: Wyciągnięcia przez prezydenta Zełenskiego wniosków z jednoznacznej, potępieńczej reakcji naszych polityków od lewa do prawa. Jak rzadko kiedy panuje tu pełna zgodność, bo i europosłanka rządzącej Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.
6: Dzisiaj oczekujemy, że Ukraina, która rozpoczęła ten spór, po prostu się cofnie.
5: I poseł opozycji Witold Tumanowicz z Konfederacji mówią bardzo podobnie.
7: W tym zakresie strona ukraińska musi mieć absolutną świadomość, że jakiekolwiek działania w kierunku dodatkowej gloryfikacji tychże formacji spotka się ze zdecydowaną reakcją ze strony Polski.
5: A to mogłoby być odebranie orderu Orła Białego, co już zapowiedział prezydent Karol Nawrocki.
8: Jeżeli Ukraina za fundament swojej tożsamości stawia UPA, stawia Melnyka, stawia Banderę, no to w naszej ocenie dla tych ludzi nie ma miejsca w wspólnocie i cywilizacji europejskiej.
5: W naszej ocenie kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego mówi stanowczo jeden z członków tej kancelarii, Szymon Stachowiak.
2: Słuchacie faktów RMF FM. Miesiąc po wielkim pożarze Puszczy Solskiej sprawdzamy, co dzieje się w tym jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Część puszczy wciąż jest zamknięta ze względu na zagrożenie. Do tej zamkniętej części dotarł reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Razem ze mną nadleśniczy nadleśnictwa Józefów. Jest dużo nadpalonych drzew. One są po prostu niestabilne.
3: Tak, mamy takie przypadki. Znienacka słychać trzask przewracającego się drzewa.
9: Niewiele wcześniej widziałem drzewa opierające się jedno o drugie.
3: W każdej chwili one grożą wywróceniem. To nie jest teren bezpieczny w tej chwili do jakichkolwiek spacerów i przemieszczania się.
9: Jesteśmy teraz w takim miejscu, które wygląda źle. Dużo pracy przed wami.
3: Tak, bardzo dużo, z tego względu, że na ziemi jest warstwa popiołu. To są bardzo trudne warunki do pracy.
9: Ile czasu może zająć porządkowanie tego lasu?
3: Dzisiejsze możliwości sprzętowe są duże, więc sądzę, że do przyszłego roku.
2: Tak przewiduje Urban Kolman, nadleśniczy nadleśnictwa Józefów. Katastrofalny pożar strawił ponad 1000 hektarów lasu, głównie właśnie w tym nadleśnictwie. Do Puszczy Solskiej wrócimy w kolejnych faktach.
10: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: 12:02 Maja Chwalińska powinna zaczynać treningową sesję przed popołudniowym wielkim finałem French Open z Mirą Andrzejewą. Nasz paryski korespondent Marek Gładysz przed tym najważniejszym z dotychczasowych meczów Polki rozmawiał z jej menedżerem, prezesem tenisowego klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotrem Szczypką.
11: Zawsze mówiła dotąd, że do niej nie dociera jeszcze to wszystko, co się dzieje, te wielkie wygrane, wielkie sukcesy. Czy teraz już zaczyna to powoli docierać przed finałem?
12: Ona jest bardzo spokojna, najspokojniejsza z nas wszystkich, więc jak to do mnie nie dociera, to na pewno jakoś całkowicie to do niej też nie dociera, no ale każdy ma inną perspektywę, ona to patrzy z innej perspektywy, tej głównie sportowej, nie? Także no sama mówiła, nie, że po prostu ona nie wie, co się dzieje.
2: No już pewnie trochę wie, bo niezależnie od wyniku wstępuje do najbardziej ekskluzywnego tenisowego klubu finalistów Wielkiego Szlema. Trening ma i za chwilę w Paryżu, po rozgrzewce także młodzież do podawania piłek, tak zwani balos. Okej, jesteśmy balos. Oczywiście z Rolanda Garrosa. Biegamy, by zbierać piłki przez cały dzień grania. To właśnie wspaniali Balos z Roland Garros. To był Paryż, a teraz Świętokrzyska Arena Stawy. Tam GKS i Mielno podejmie piłkarską reprezentację RMF FM w ramach weekendowej akcji o przekornym tytule FIFA Rafa. Bo na startującym za 5 dni mundialu biało-czerwonych zabraknie. W Imielnie nasz wóz satelitarny i w żółtej koszulce jeden z zawodników naszej drużyny, Michał Dobrołowicz. Michale.
13: Dzień dobry, tutaj chłopcy też nam podają piłki. Dzień dobry z kibicami.
2: Co wiemy o naszych rywalach?
14: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, pozdrawiamy.
13: Jeśli chodzi o naszych rywali, to jest mocna drużyna świętokrzyskiej B-klasy. Trzecie miejsce w tej chwili w tabeli. 47 bramek strzelonych, tylko 17 straconych. Dzisiaj chcemy wbić im tutaj co najmniej kilka goli i zmienić ten bilans. Zajrzałem przed momentem do szatni gospodarzy. Tam są nasi słuchacze, którzy nas zaprosili. Obrońca Przemek i napastnik Emanuel. I zapytałem, jakie i czy są ich słabe punkty.
15: U nas nie ma słabych punktów, są tylko mocne punkty i myślę, że udowodnimy to dzisiaj na boisku.
16: No, trzeba mieć marzenia i je spełnić w miarę naszych możliwości.
13: Jesteście mocniejsi w ataku, w defensywie?
17: W ataku.
13: Wasze słabe punkty jakie są?
17: Jakieś tam są na pewno słabe fragmenty gry.
13: Jeśli chodzi o wykonanie czy obronę?
17: Obronę. Obronę. Jak obrona to kiepsko, kiepciutko.
13: Wobec tego idziemy tutaj trenować z reprezentacją RMF FM stałe fragmenty, rzuty rożne, rzuty wolne. Może to będzie nasz sposób tego popołudnia na GKS i Mielno. Na murawie boiska trwa rozgrzewka, a obok boiska już robi się gorąco na grillu. Na tego grilla też was dzisiaj zapraszamy.
2: Zapraszamy do Mielna. Z Areną Stawy będziemy się łączyć w popołudniowych faktach.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Zerkam na pogodowe mapy na godzinę 12 i jest tylko kilka chmur, z których może przelotnie pokropić. Szczecin, Koszalin, Gdańsk i okolice Zielonej Góry. Zresztą gdyby nawet pokropiło, to też jest bardzo potrzebny. Pozdrawiamy te rejony i resztę Polski, która prawie pod błękitnym niebem. A na termometrach teraz od 17 stopni na południu do 22 na zachodzie kraju. Będzie cieplej do 25.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Wielka
0: RMF Celtic.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Przenosimy się do studia faktów RMF FM. Zaprasza Tomasz Tańszewski.
2: Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, napisał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. W faktach wracamy do tego spotkania, a potem odliczanie do meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu. Hiszpan Granollers i Argentyńczyk Ceballos mistrzami French Open w Deblu, ale on 14 rozpoczął papieską wizytę w Hiszpanii. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Powtarzam słowa, jakie szef MONU napisał po spotkaniu z Kryłobudanowym, szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Michał Radkowski, ponownie w faktach RMF FM.
3: Jestem.
2: Michale, co jeszcze wiemy o rozmowie obu polityków?
3: Informacje są skąpe, bo obie strony nie wypowiadają się dla mediów, a jedyne komunikaty pojawiają się w mediach społecznościowych. Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z Budanowem napisał, że podczas spotkania przedstawił swojemu ukraińskiemu partnerowi polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z wojskowych jednostek imieniem bohaterów UPA. Z dość lakonicznego wpisu w serwisie X zacytuję fragment dotyczący tej właśnie kwestii. W sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. I najważniejsze, pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno, zaznaczył w tym wpisie szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Wicepremier napisał też, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami.
2: Pierwsza tajemnica tenisowej soboty w Paryżu rozstrzygnięta. W finale debla panów wielkoszlemowego French Open tytuł mistrzów obronili 35 minut temu Horacio Ceballos i Marcel Granollers. Out wide to the back end of Heliavaru, hoists the lob, drive volley from Granollers is at the feet of Patton, the ball goes away and the title for the second year in a row. Wszystko jasne. Horacio Ceballos and Marcel Granollers. They win 6-4, 6-2. 6-2, 6-4, ten argentyńsko-hiszpański debel wygrywa z fińsko-brytyjskim duetem Harry Heliavara, Henry Patton, a za dwie godziny na tym samym korcie Philippe Chatriera. Maja Chwalińska rozpocznie finałowy pojedynek z Miro Andrievą. Paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz rozmawiał o tym pojedynku z menedżerem Mai Piotrem Szczypką.
4: Czy myśli pan, że to będzie jednak najcięższy mecz w całej serii na Roland Garros, Mai?
5: Tak, nie można nazywać najcięższy, tylko po prostu kolejny inny. No bo tak, psychicznie jest to finał Wielkiego Szlema, no więc wiadomo, jest straszne obciążenie psychiczne, każdy chce to wygrać. I zawodnik już jest bardzo zmęczony, przeciwniczka też na pewno jest zmęczona. No i też jakby dwie grają w finale, więc są najlepsze w tym turnieju, także to też będzie bardzo trudny mecz, no bo po drugiej stronie staje świetna przeciwniczka i trzeba po prostu zrobić, żeby ją pokonać wszystko.
2: Maja Chwalińska, Mirę Andrzejewa, ten pojedynek w popołudniowych faktach RMF FM. Papież Leon XIV z honorami powitany w Hiszpanii. Viva España! Na lotnisku w Madrycie, podczas tego oficjalnego powitania pielgrzyma z Watykanu, teraz Leon XIV spotyka się z królem Hiszpanii Filipem i królową Leticją. Tak właśnie z honorami witano papieża w Hiszpanii. Wieczorem spotkanie z młodzieżą na placu przed stadionem Santiago Bernabeu, siedzibą królewskiego Realu Madryt. Artur Andrus, kabaret Hrabi, Grzegorz Turnau czy Sarah James, oni wystąpią w krakowskim klubie Studio podczas jubileuszowej 10. edycji festiwalu Black or White. Ta impreza już 20 czerwca.
6: Powrócimy do tych kompozycji, które wywołały wśród publiczności najważniejsze i najpiękniejsze emocje, radości, bisy. Color Voices zaśpiewa medley zespołu Queen. Będą piękne tanga. Wszystko w aranżacjach Karola Pyki.
2: A zaprasza Izabela Mytnik, koordynatorka festiwalu. Mamy dla was zaproszenia. Szczegóły na rmf24.pl.
7: To także są fakty.
2: Pełne trybuny już na stadionie Arena Stawy w Świętokrzyskiem. Kolejna tam odsłona piłkarskiej akcji FIFA Rafa. Lokalna drużyna GKS-u i Mielno podejmuje dziś reprezentację RMF FM. Dosłownie obok ławki rezerwowych zaparkował nasz wóz satelitarny. Tam na miejscu Michał Dobrołowicz.
8: Potwierdzam, dzień dobry.
2: Michale, odsłaniamy karty. Pozdrawiam.
8: Tutaj są kibice, kibicki GKS-u.
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, prosto z Krakowa. Michale, kto już za chwilę wybiegnie na boisko?
8: Ten skład właśnie został odsłonięty w reprezentacji RMF FM w ataku. Mateusz Opyrchał, czyli lepsza połowa dnia, dzisiaj pewnie lepsza połowa boiska. Na skrzydle będę ja, obiecuję, zrobię co w mojej mocy. A w bramce, tutaj niespodzianka, Gromi na razie jeszcze za starami konsolety i już Gromi czeka na ten moment, gdy założy dzisiaj rękawice bramkarskie.
9: Nie, no zasada jest bardzo prosta, łapać to wszystko, co leci w moją stronę. To jest bardzo prosta sprawa. To jest naprawdę piękny, wspaniały trening, dlatego jestem przygotowany.
8: Przygotowani są też, jak słyszycie, lokalni lokalni kibice, oni mają swoje typy, jeśli chodzi o wynik.
10: 2-0.
8: Dla?
10: Dla KKS Mielno, no niestety, musimy być wierne.
8: A ja też jestem wierny, mówię 2-0 RMF.
10: No dobrze, pogodzimy się.
8: Można to jakoś pogodzić przyśpiewką?
11: Kto wygra mecz? KKS! RMF, KKS!
8: Może będzie remis. Wynik dzisiaj jest oczywiście bardzo ważny, ale najważniejsze jest to, że takiego meczu nie będzie na Mundialu za oceanem. Mundial za 5 dni, a taki mecz tylko dzisiaj, tylko tutaj, tylko na boisku Arena Stawy, obok Jędrzejowa.
2: No i oczywiście jeszcze w Paryżu Maja Chwalińska. Relacje z tych spotkań w naszych social mediach, ale też w popołudniowych faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ależ to są nerwy. FIFA Rafa już za chwilę.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMFM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM zaprasza Tomasz Tańszewski.
2: Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy już po rozmowach z wicepremierem, szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Marcinem Przydaczem, szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Rozmawiali m.in. o ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Dąbrowa Górnicza kibicuje Maji Chwalińskiej.
3: Presja przede wszystkim ciąży na niej, no i na nas ciąży.
2: Za godzinę przypominam początek emocji w Paryżu. Próba gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku UPA spotka się i będzie spotykać się z twardą reakcją. Tak mówi po spotkaniu z Kirylem Budanowem, szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Michał Radkowski otwiera fakty o 14. Michale,
4: witam.
2: To jest kolejne w ostatnich godzinach spotkanie ukraińskiego polityka w Polsce.
4: Tak, to prawda. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego rozmawiał już z przedstawicielami rządu, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem i wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Za każdym razem wiodącym tematem była sprawa, która od 10 dni wywołuje żywe komentarze na linii Warszawa-Kijów. To potem jak w poprzednią środę prezydent Zełenski nadał jednostce wojskowej w swoim kraju imię bohaterów UPA. Także o tym była dzisiejsza rozmowa Budanowa z ministrem Przydaczem. Z relacji prezydenckiego ministra wynika, że przedstawił on partnerowi polskie stanowisko w tej sprawie. Strona ukraińska wskazała, że ma świadomość reakcji, jakie ta tematyka wywołuje w Polsce i zainteresowana jest dialogiem w tej sprawie, mówił już po spotkaniu Marcin Przydacz. Na razie Ukraina nie komentuje w mediach wizyty Budanowa w naszym kraju.
2: Wąskie gardło na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Zderzenie trzech aut osobowych na wysokości węzła Wądroże Wielkie. Ostrzegamy jeszcze co najmniej przez godzinę. Spodziewajcie się w tym miejscu utrudnień na pasach w stronę Wrocławia.
5: Trzymamy się faktów.
2: Godzina już tylko pozostała do meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu, wielkiego finału French Open z Mirą Andrzejewą. Wszyscy zastanawiamy się, jaki będzie ciąg dalszy bajki tej dziewczyny, Maji Chwalińskiej. Takie pytania powtarzane w stolicy Francji. A jak naszą tenisistkę wspiera miasto, w którym dorastała, czyli Dąbrowa Górnicza, gdzie zorganizowano wspólne oglądanie dzisiejszego finału? Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. W faktach, Wojtku, witamy. Wszyscy
6: tak jest,
2: już
6: witam.
2: W Dąbrowie na miejscach.
6: Tak, pierwsi kibice zajęli już tutaj miejsca po godzinie 13. Wielu fanów ubranych jest w biało-czerwone barwy, mają szaliki i flagi. No a łączy ich jedno: wiara w wygraną naszej tenisistki.
7: Myślę, że w trzech setach to się rozegra i będzie na naszą korzyść.
6: To będzie najtrudniejszy mecz Maji Chwalińskiej?
7: Finał to jest trudny orzech do zgryzienia, jakby nie było. Presja przede wszystkim ciąży na niej. No i na nas ciąży.
6: No właśnie, a tutaj trzeba będzie dać z siebie maksa chyba w strefie kibice.
7: Damy dzisiaj maksa, przedwczoraj byliśmy, mocno kibicowaliśmy, aczkolwiek dzisiaj będzie lepiej.
6: No i oby jak najlepiej, czyli wygraną Maji Chwalińskiej zakończył się też finał, który rozpocznie się za niespełna godzinę. Z Dąbrowy Górniczej Wojciech Marczyk.
2: A w Paryżu rękę na tenisowym pulsie popołudnia trzyma nasz korespondent Marek Gładysz. Połączył się z nim w faktach za godzinę. A teraz smoczy piknik na bulwarze Czerwińskim nad Wisłą w Krakowie. Pogoda pod Wawelem doskonała, dlatego i mieszkańcy, i turyści dopisali na miejscu wóz satelitarny RMF FM i Paweł Konieczny. Pawle,
8: zgadza się, dzień dobry.
2: Smoków nad Wisłą dziś dostatek.
8: No, można tu zapoznać się z tymi legendarnymi stworami dosłownie z każdej strony. Można poczuć się jak rycerz i ze smokiem walczyć, ale też można choć na chwilę smokiem zostać. I z tych okazji korzystają tłumy odwiedzających piknik.
9: Dopiero przyszliśmy, ale jesteśmy zadowoleni. Dziewczynki też oczy szeroko otwarte mają.
10: Lubią smoki?
11: Znamy legendę o smoku wawelskim. Możemy dobrze się bawić ze smokiem.
8: Okazja do spotkania ze smokami podczas pikniku do godziny 19, a o 22 wielkie wieczorne widowisko na Wiśle z bulwaru Czerwińskiego w Krakowie. Paweł Konieczny.
2: Na koniec tego wydania faktów kukiełka z ulicy Sezamkowej, która swoim zachowaniem bulwersuje kibiców koszykarskiej drużyny New York Knicks. Ikona Sezamkowej, Elmo, na portalu X napisał przed finałami, że ma nadzieję, że obie drużyny będą się dobrze bawić. No tyle, że akcja fikcyjnej Sezamkowej rozgrywa się przecież na nowojorskim Manhattanie.
12: Elmo,
2: jesteś ziomalem, wybierz właściwą stronę. Zgodnie odpowiedzieli kibice Knicks, drużyny, która od 27 lat czekała na grę w wielkim finale. Po ostatniej nocy to Nowy Jork prowadzi San Antonio Spurs 2-0. Gramy do 4 wygranych spotkań. Sprawa sięgnęła nawet policjalnego konta NYPD, czyli Departamentu Policji Nowego Jorku. Wydział Transportu Miasta zagroził natomiast usunięciem oficjalnego znaku ulicy Sezamkowej zainstalowanego na Górnym Manhattanie za kadencji byłego burmistrza Billa de Blasio. Zatem uważając na słowa, polecam fakty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tomasz Tańszewski, wielkie dzięki za fakty.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

A ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, jest 15. Bogdan Zalewski. Dzień dobry, kibicujemy.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie, dopingujemy z całego serca. Nasza Maja Chwalińska kontra Rosjanka Mira Andrijewa. Nasze oczy będą śledziły piłkę na korcie w stolicy Francji. Polka gra w finale French Open. Piękne chwile, momenty napięcia. Bądźmy myślami i sercem z polską tenisistką. Przydaje się nasz wspólny doping. Jesteśmy z kibicami w Paryżu i Dąbrowie Górniczej. I wszędzie, gdzie nas słuchacie. Rośnie napięcie na kortach Rolanda Garrosa. Przed nami krótka muzyczno-baletowa uroczystość przed pojedynkiem Maji Chwalińskiej z Rosjanką Mirą Andrijewą w finale wielkoszlemowego turnieju French Open. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM, Marek Gładysz na linii. Witamy,
3: Marek, serdecznie.
2: Jak długa będzie ta ceremonia otwarcia finału gry pojedynczej kobiet?
3: Zazwyczaj trwa ono około 6-7 minut. Zaraz potem na korcie pojawiają się zawodniczki i rozpocznie się finał gry pojedynczej kobiet, na który wszyscy oczywiście czekają. Teoretycznie 19-letnia Rosjanka jest faworytką, bo już przed rozpoczęciem się French Open zajmowała na 8 miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistek, ale wielu paryskich obserwatorów stawia raczej na zawodniczkę z Bielska-Białej, bo od początku turnieju pokonuje ona wszystkie przeciwniczki, które teoretycznie na papierze uważane są za lepsze i bardziej doświadczone. Miejmy nadzieję, że tak będzie i tym razem z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
2: Oby wszystkie rankingi wzięły teraz w łeb. Emocje także w Dąbrowie Górniczej, mieście, w którym wychowała się Maja Chwalińska. Jest tam Wojciech Marszyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Tak jest, kłaniam się, witam.
2: Razem z kibicami, prawda? Oglądasz pojedynek naszej tenisistki? Jeszcze nie, ale już za chwilę z Rosjanką Mirą Andrijewą. Jakie są nastroje przed tym meczem?
4: O, jakie mogą być tutaj? Wszyscy wierzą w zwycięstwo Maji Chwalińskiej. Świetnie ją tu wszyscy znają. Ona przez lata tutaj wychowywała się na kortach. Ze mną fani, którzy przyszli na to spotkanie. No to co, będzie dzisiaj dobrze?
5: Będzie bardzo dobrze. Zwycięstwo Maji.
4: No właśnie, trudny mecz przed Mają?
6: Na pewno trudno, ale liczymy na szybkie 2-0.
4: Takie pewne zwycięstwo? A co podpowiada kobieca intuicja?
7: Na pewno wygra, trzymamy kciuki i kibicujemy.
4: No właśnie, wszyscy tutaj Maję Chwalińską wspierają. Są flagi, są szaliki. Wszyscy tutaj w takim, można powiedzieć, trochę bojowym nastroju,
2: no bojowym,
4: i wyczekiwaniu.
2: Bo mówią, że 2-0 będzie, tak? Czyli precle,
4: no
2: tak?
4: Tak, precle, bajgle. Tu też było to już pytania o rowerki. Ale ważne, nieważne jak, ważne, żeby było te upragnione zwycięstwo. Z Dąbrowy Górniczej, Wojciech Marczyk.
2: To co, kibicujemy Maji, a teraz inne fakty w RMF FM. 6 wagonów pociągu towarowego wykoleiło się podczas jazdy manewrowej na stacji Jeżyce-Słupskie w województwie pomorskim.
8: Powołano komisję kolejową, która wyjaśni okoliczności zdarzenia. Ruch pociągów na jednotorowej linii przebiegającej przez tę stację został całkowicie wstrzymany.
2: Jeżyce-Słupskie. Te informacje przekazał Rafał Wilgusiak z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych SA. Przewoźnicy kolejowi uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Polregio na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica, a PKP Intercity na odcinku Słupsk-Lęborg. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na tej trasie. Słuchajcie faktów RMF FM. Remisem 8-8 zakończył się kolejny mecz piłkarski w ramach akcji FIFA Rafa. Na boisku areny Stawy obok Jędrzejowa tamtejszy GKS Imielno podejmował reprezentację RMF FM. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym, który zaparkował obok ławki rezerwowych. No i łączymy się ze strzelcem jednej z bramek, o ile się nie mylę.
9: Bardzo się cieszę, potwierdzam z radością. Dzień dobry ponownie.
2: Nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jak wyglądało to spotkanie? Opisz nam.
9: Pierwszą bramkę drużyna GKS-u Imielno strzeliła nam już w 15 sekundzie. To był taki ostry początek, ale to są zawodowcy. Oni doskonale sobie radzą teraz w świętokrzyskiej B-klasie. My potem nadrabialiśmy, na szczęście skutecznie, 3-3 do przerwy. Potem znowu ich przewaga i na koniec właśnie 8-8. Jeszcze na murawie po ostatnim gwizdku tutaj zatrzymałem Patryka z GKS-u Imielno. To jest nasz słuchacz, napastnik, zawodnik meczu absolutnie, bo on strzelił dzisiaj 4 bramki i najmocniej zapamiętał tego pierwszego gola.
10: Za pola karnego ładnie przymierzenie i strzał.
9: Jak porównujesz ten dzisiejszy mecz do poziomu B-klasy?
10: No, B-klasa troszkę mocniejsza, ale jest duży poziom u was.
9: Bardzo dziękujemy. Zawodnicy są już w szatniach, a na grillu są tutaj kiełbaski. Zapraszamy was na piknik. My dzisiaj staraliśmy się mocno jako reprezentacja RMF FM na boisku. GKS Imielno grał bardzo dobrze, ale teraz oczywiście najważniejsze jest zupełnie co innego. Najważniejsze jest to, żeby jak najlepiej zagrała Maja Chwalińska. My też trzymamy tutaj kciuki za Maję?
7: Tak.
9: Trzymamy kciuki i my też mocno i cały czas obserwujemy to, co dzieje się na kortach w Paryżu.
2: Zdjęcia i filmy z dzisiejszego meczu możecie zobaczyć na naszych social mediach, a my patrzymy, jak będzie grała Maja.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tak, cały czas mam podgląd na to, co dzieje się na Korcie Roma.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty i fakty teraz są dla nas. Bogdan Zalewski też kibicuje.
2: Jestem. Ach, ten finał French Open. Maja Chwalińska popisuje się znakomitymi zagraniami. Pierwszy gem z serwisu Polki wygrała wprawdzie Mira Andrzejewa, ale potem Maja odpłaciła pięknym za nadobne i doprowadziła do remisu. W trzecim gemie górą była Rosjanka. Czwarty i piąty dla Polki. Szósty dla Rosjanki. Posłuchajcie, co dzieje się teraz. Kibicujemy Maji w Paryżu, w Dąbrowie Górniczej i w Warszawie. Dołączcie do dopingu. Dopiero pierwszy set w Paryżu, a już emocje sięgają zenitu. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu zacięta walka o każdą piłkę. Nasza tenisistka Maja Chwalińska w finale French Open gra z Rosjanką Mirą Andrzejewą. W pierwszym secie jest 3-3 w gemach. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem.
3: Witamy
2: Marku. Jak przebieg meczu?
3: Na razie gra jest dosyć wyrównana, ale mimo wszystko Polka jest lepsza. Stosuje wypróbowaną już taktykę częstych zmian rytmu, choć potrafi również zdobyć punkty w czasie długich i dosyć siłowych wymian piłek. Paryscy obserwatorzy podkreślają z naciskiem, że w czasie dzisiejszego finału Maja Chwalińska pokazuje, że jest bardzo wszechstronną zawodniczką. Zapewne docenia to hollywoodzki gwiazdor Brad Pitt, który przyszedł na ten mecz i często nagradza grę Polkę oklaskami. Często widać, że Chwalińskiej trochę przeszkadza dość silny wiatr. Rosjanka natomiast, zdaniem tutejszych komentatorów, często po prostu czeka, aż zawodniczka z Bielska-Białej popełni błąd. Można więc odnieść wrażenie, że gra Miri Andrzejewej jest nieco mniej ciekawa. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa.
2: Tak, no, Maja popisuje się bardzo technicznymi zagraniami. Rzeczywiście Maja Chwalińska w finale French Open, przypomnę, gra z Mirą Andrzejewą. Mecz śledzą dzisiaj miliony kibiców w całej Polsce w Dąbrowie Górniczej, gdzie wychowywała się nasza tenisistka. Jest reporter RMF FM Wojciech Maczyk, redakcja sportowa.
4: Tak jest, witam serdecznie.
2: Jak początek tego meczu oceniają mieszkańcy Dąbrowy Górniczej?
4: No, są pod dużym wrażeniem gry, można powiedzieć, swojej krajanki, dziewczyny, która tutaj tenisa uczyła się przez lata, ale są tutaj też ludzie, którzy no, nie są z Dąbrowy Górniczej, a przyjechali tutaj specjalnie. Państwo w drodze się zatrzymali, żeby Maję oglądać.
5: Tak, przyjechaliśmy specjalnie z Warszawy, żeby obejrzeć Maję, bo słyszeliśmy, że pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Trzymamy za nią bardzo kciuki i wierzymy, że wygra dzisiejszy mecz, ale przede wszystkim, że wygra Wimbledon.
4: Aha, czyli pan już na trawiaste korty patrzy, a pani jak ten początek meczu ocenia?
6: Cudownie, znaczy wszyscy tutaj kibicujemy Maji, żeby wygrała. Atmosfera jest fantastyczna, także mam nadzieję, że wygra.
4: No miejmy nadzieję, że tutaj te dobre fluidy wysłane z Dąbrowy Górniczej trafią też na paryskie korty i poniosą Maję Chwalińską do pierwszego w karierze wielkoszlemowego zwycięstwa z Dąbrowy Górniczej. Wojciech Marczyk.
2: Oby tak było i oczywiście zielona karta na Wimbledon. Kciuki za Maję Chwalińską trzymają też kibice w Warszawie, którzy śledzą finał French Open w strefie przed Pałacem Kultury i Nauki.
7: Pełne emocji, naprawdę. Wierzymy, trzymamy kciuki. Jest moc z nami.
8: Jak Maja wygląda w tych pierwszych chwilach?
7: Zdeterminowana, skupiona i naprawdę myśląca o tym, co robi, jak działa. Super.
9: Teraz ma przewagę i przeciwniczka akurat, więc myślę, że będzie dobra walka.
8: Wyjdziemy stąd szczęśliwi?
9: Tak czy tak, wyjdziemy szczęśliwi, bo jest wysoko już, nie? Jest w finale. Więc...
10: Bardzo dużo dropshotów, bardzo dużo takich uderzeń kombinacyjnych, nie takich silnych. Ciekawe się to ogląda.
2: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. Śledzimy cały czas to, co dzieje się w Paryżu, ale mamy też na uwadze wydarzenia ze świata. Oto cytat. Nadszedł czas, by zakończyć tę wojnę, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. I poinformował, że ukraińskie drony uderzyły w nocy w skład ropy naftowej w mieście Ust-Łabińsk w kraju krasnodarskim oraz w bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie. Baza znajduje się niedaleko Petersburga, około 1000 km od granicy z Ukrainą. Wszelkie przejawy niesprawiedliwości wobec Ukrainy będą miały sprawiedliwą odpowiedź. Dziękuję naszym wojownikom za celność, dodał Zełenski. W Puszczy Solskiej na granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego trwa sprzątanie po pożarze, jaki miesiąc temu strawił ponad 1000 hektarów lasu. Na części terenu trwa wycinka nadpalonych drzew, ale porządkowanie jest trudne ze względu na zalegający popiół szkodliwy dla ludzi i maszyn.
11: Przewidujemy część tych drzewostanów pozostawienie w takim stanie, jak tu w tej chwili widzimy. Tam, gdzie to możliwe, pozostawimy fragmenty drzewostanów, które rokują na przykład od budowy.
12: Kiedy będziecie sadzić nowe drzewa?
11: Będziemy mogli w przyszłym roku myśleć o początku prac odnowieniowych. Co będziemy sadzić? Na pewno tutaj najwięcej sosny, ale więcej niż dotychczas będziemy wprowadzać również drzew liściastych.
2: To Urban Kolman, nadleśniczy nadleśnictwa Józefów, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. A teraz nasze oczy znów przenoszą się na Paryż.
1: No i teraz chwali...
13: Muzyka, fakty. RMF FM.
1: Aż się pospieszyłem, tak ten mecz po prostu leci. Chwalińska.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Bogdan Zalewski, słuchamy.
2: Kłaniam się i zapraszam. Po zaciętej grze Maja Chwalińska przegrała w finale French Open. Rosjanka Mira Andrijewa okazała się lepsza od Polki. Pierwszego seta nasza zawodniczka przegrała 3-6. Tu walka była bardziej wyrównana. Drugi set zakończył się już porażką 2-6. Mamy pierwsze reakcje w Paryżu, w Dąbrowie Górniczej oraz w Będzinie. Miliony śledziły ten pasjonujący pojedynek. Maja Chwalińska przegrała finał French Open z Mirą Andrijewą. Początek meczu w Paryżu był bardzo obiecujący. W początkowej fazie pierwszego seta Polka nie ustępowała Rosjance. Potem jednak rosła przewaga rosyjskiej tenisistki. Pierwszego seta nasza rakieta przegrała 3-6, drugiego 2-6. Łączymy się z kortami Rolanda Garrosa, na linii nasz paryski korespondent i kibic Marek Gładysz.
3: Witam
2: bardzo serdecznie. Jak wygraną Mirę Andrijewę z Mają Chwalińską komentuje się we Francji?
3: Paryscy komentatorzy sugerują, że w drugim secie można było wyraźnie odnieść wrażenie, że Polka jest coraz bardziej zmęczona. Poruszała się po korcie z mniejszą energią niż Rosjanka i nic dziwnego. Można powiedzieć, że w tym turnieju Polka dokonała nadludzkiego, heroicznego wysiłku. Przypomnijmy, że w przeciwieństwie do Miry Andrijewej przeszła najpierw przez kwalifikacje, co oznacza, że musiała rozegrać w Paryżu 3 mecze więcej niż Rosjanka. Tutejsi specjaliści obliczyli, że Andrijewa spędziła w sumie tym razem na kortach Rolanda Garrosa prawie 2 razy mniej godzin niż Polka. Nic więc dziwnego, że Maja Chwalińska może być bardzo zmęczona. Do tego grała z bandażami na udach z powodu zmęczenia mięśni, była też od kilku dni przeziębiona, a mimo wszystko ta nowa gwiazda polskiego tenisa walczyła do końca jak lwica. Należą się więc wielkie gratulacje z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
2: To prawda, byliśmy sercem i duchem z naszą tenisistką, ale jak to w sporcie bywa, wygrywają lepsi albo, jak słyszeliśmy, mniej zmęczeni. Rosjanka Mira Andrijewa, przypomnijmy, pokonała w finale French Open Maję Chwalińską 6-3, 6-2. Wojciech Maczyk z redakcji sportowej oglądał ten pojedynek razem z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej,
4: gdzie jeszcze są wielkie emocje. Dzień dobry.
2: Tam Maja zaczynała swoją tenisową karierę, dlatego zapytam cię, Wojtku, jak kibice zebrani w Dąbrowie oceniają występ reprezentantki naszego kraju i swojej krajanki?
4: Ja nie jestem zameldowany w Dąbrowie, więc zaraz zadam to pytanie Sarze, która jest z Dąbrowy Górniczej.
5: Z Dąbrowy Górniczej. I bardzo się dzisiaj cieszę, że z tego miasta jestem.
4: No właśnie, a czy jak oceniasz ten mecz Maji Chwalińskiej?
5: Słuchajcie, to był świetny. Wszystkie mecze stoczone w ostatnim czasie przez Maję były genialne i przysporzyła nam tak dużo emocji i tak dużo szczęścia i zgrania w tym naszym cudownym mieście, że ja mogę tylko dziękować i się dalej cieszyć.
4: No właśnie, tutaj panuje wielka duma, bo mimo że mecz się dawno skończył, to strefa kibica jeszcze wypełniona ludźmi. Wszyscy tutaj oczekują na ceremonię dekoracji, by zobaczyć Maję Chwalińską także na podium Rolanda Garrosa. Z Dąbrowy Górniczej, Wojciech Marczyk.
2: Bez względu na wynik finału French Open, samo dotarcie na szczyty i to w tak pięknym stylu przez Maję Chwalińską wyzwoliło tenisowy potencjał w Polakach. Tłoczniej zrobiło się na naszych krajowych kortach. Anna Kropaczek przekonała się o tym w Będzinie. W ośrodku sportu i rekreacji zaroiło się od graczy naśladujących Maję.
6: Maja zaczęła grać w wieku takim jak moja córka, więc jest dodatkowa motywacja do treningu, tak, Oliwka? Akurat dzisiaj dzień wolny od szkoły, u mnie od pracy, więc korzystamy.
7: Państwo przyszli sobie tutaj pograć?
8: Tak.
7: A śledzicie, co tam się dzieje w Paryżu?
9: Oczywiście, że śledzimy.
7: Jakie emocje?
9: Wielkie, wielkie. No na pewno Maja nas zaskoczyła.
8: Gra bardzo luźno i taktycznie bardzo dobrze myśli.
2: A dzisiaj Maji Chwalińskiej nie starczyło niestety tego luzu i taktyki, aby pokonać Rosjankę. Mira Andrijewa okazała się lepsza w finale wielkoszlemowego French Open, ale i tak Polka jest godna podziwu i naśladowania. Dziękujemy, Maję. A teraz uwaga, kierowcy. Na Krajowej 19 w miejscowości Konkolewnica w województwie lubelskim ciężarówka wjechała do przydrożnego rowu. Nikomu nic się nie stało, ale policja kieruje ruchem wahadłowo. Ruch wahadłowy także na Krajowej 15 w kierunku Inowrocławia. W Strzelnie samochód śmiertelnie potrącił rowerzystę. Dziś wieczorem wielkie widowisko na Wiśle w Krakowie. Spektakl ognia, wody, efektów świetlnych i muzycznych rozpocznie się o 22. W smoczym weekendzie od rana uczestniczy nasz reporter Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy. Pawle, wieczorne widowisko tym razem nie odbędzie się tuż pod Wawelem.
10: Impreza ze względów bezpieczeństwa i z powodu ogromnego zainteresowania widzów odbędzie się po raz pierwszy przy Bulwarze Tynieckim. Na samym planie widowiska będzie ponad 250 osób. W nowym miejscu imprezę będzie mogło podziwiać nawet 25 tysięcy widzów.
11: stronie Bulwaru Tynieckiego będzie publiczność, po stronie Bulwaru Rodła cała infrastruktura, także pojawi się po raz pierwszy scena pływająca. Zatem i artyści, tancerze na scenie pływającej, i artyści, wokaliści na łodziach, ale też smoki na różnego rodzaju obiektach pływających.
10: Zapowiadał Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Początek wieczornego widowiska o 22:00. Jutro w samo południe z kolei od Wawelu do Rynku Głównego przejdzie wielka parada smoków.
2: Ależ to będzie smokowirówka. Warto być w Krakowie.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No właśnie, teraz przemawia Maja na kortach Rolanda.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

one by one.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: przykład.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Już widzę, jak dopiero Maja Chwalińska schodzi z kortu, jeszcze podpisuje autografy. Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się nisko i zapraszam. Maja Chwalińska, pokonana przez Mirę Andrijewą, zapanowała nad naszymi sercami. Wprawdzie przegrała finał French Open, ale pozostawiła po sobie świetne, nie tylko sportowe wrażenie. Uśmiech na twarzy Mai to wspaniały obrazek z Paryża.
3: Mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni taki turniej.
2: Podsumowała występy w rozmowie z Eurosportem. Przeniesiemy się na paryskie korty Rolanda Garrosa i do strefy kibica w Warszawie. Paryż będzie na zawsze w moim sercu, powiedziała podczas ceremonii wręczenia nagród wielkoszlemowego French Open nasza tenisistka Maja Chwalińska. Polka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrijewą w dwóch setach 3-6, 2-6. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Marku, jak wyglądała ta ważna chwila?
4: Maja Chwalińska zachowała się bardzo fair play wobec swojej przeciwniczki. W pierwszych słowach po rozpoczęciu się ceremonii wręczenia nagród pogratulowała jej zwycięstwa, zażartowała nawet, że to bardzo, cytuję, denerwujące, że tak młoda zawodniczka gra tak dobrze, bo Mira Andrijewa ma tylko 19 lat. Później Polka podziękowała organizatorom, rodzinie oraz swojej ekipie, sugerując, że jest świadoma, iż czasami ma może niełatwy charakter. Później głos zabrała Mira Andrijewa po pozowaniu z pucharem w rękach, zwyciężczyni tegorocznego turnieju French Open. Oskarżona o wspieranie, przynajmniej pobłażliwość wobec reżimu Władimira Putina, podziękowała między innymi po rosyjsku za wsparcie swoim rodakom. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
2: Rosjanka grała dziś w innej lidze, ale i tak jesteśmy bardzo dumni z Maji Chwalińskiej, mówią kibice po finału w meczu French Open. W Warszawie ponad 1000 osób obserwowało pojedynek Polki z Mirą Andrijewą w strefie kibica przed Pałacem Kultury i Nauki.
5: Mega, no choćby zeszła z kortu przed wyjściem, to to zrobiła jest niesamowite. I wiadomo, że zebraliśmy się tutaj, było bardzo duże pompowanie balonika, ale no to i tak to coś osiągnęła, jest niesamowite.
6: Czyli jest duma.
5: No, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
7: Wielki sukces, jesteśmy pełni radości, szczęścia i gratulujemy Maji.
8: Czyli co, jeszcze raz się tak spotkamy w niedalekiej przyszłości?
7: Mam nadzieję, że nie raz.
9: Sukces, nie, ogromny sukces moim zdaniem, to i tak, to, że jest drugie miejsce, to nie ma żadnego dla nas znaczenia.
2: Z kibicami w Warszawie rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Wejdźcie na naszą stronę rmf24.pl, tam znajdziecie multimedialne relacje z meczu, a także wiele mówiące wspólne zdjęcie Maji Chwalińskiej z Mirą Andrijewą. Rzadka chwila, to trzeba zobaczyć. A teraz inne fakty RMF FM. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance obwinia elity Zachodu za śmierć Henry'ego Nowaka, 18-letniego Brytyjczyka polskiego pochodzenia, który zamordowany został przez Sikha. Przyczyną jego zdaniem jest umożliwienie masowej imigracji. Jakim echem ta opinia odbyła się w Londynie? O tym nasz korespondent Bogdan Filmorgan.
10: Do słów wiceprezydenta odniósł się brytyjski premier Keir Starmer. Nazwał je ingerencją w demokrację i sianiem podziałów. Zaznaczył jednocześnie, że rodzina Henry'ego Nowaka przeżywa żałobę i nie chce, aby jego śmierć wykorzystywana była w ten sposób. Zdaniem niektórych komentatorów zachowanie amerykańskiego polityka nie tylko ignoruje życzenie rodziny ofiary morderstwa, ale także łamie przyjęte zasady dyplomacji. Śmierć Henry'ego Nowaka odbiła się szerokim echem z uwagi na zachowanie brytyjskich policjantów, którzy zakuli umierającego mężczyznę w kajdanki, dając wiarę sprawcy morderstwa, iż stał się on ofiarą rasistowskiego ataku.
11: Długi weekend w faktach RMF FM.
2: Dziś w faktach odwiedzamy miejsca we Wrocławiu, które tętnią życiem przez cały dzień, ale w zależności od pory dnia zmieniają swoje oblicze. To na przykład Plac Wolności przed Narodowym Forum Muzyki. Na miejscu jest nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, opisz to ten wyjątkowy punkt w mieście.
12: Rano i po południu ta rozległa, otwarta i gładka przestrzeń przyciąga deskorolkarzy i rolkarzy, którzy mają sporo miejsca, by trenować triki. Wieczorem miejsce sportu zajmuje muzyka. To tu przez całe lato odbywają się koncerty i otwarte potańcówki.
13: Jest to spotkanie takie spontaniczne, ale wielopokoleniowe, bo od małych dzieci do dorosłych i do dziadków. Bawimy się wszyscy razem. Emocje są nie do określenia właściwie.
12: Najbliższa potańcówka na Placu Wolności 27 czerwca.
2: Wrocław, jakiego być może nie znacie, tylko w RMF FM.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No i 4 minuty po 18:00, to jest wielka czerwcówka w RMF.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF-owy Niezwykłe Sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Ach, sprawdzone, zaczynamy fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski, 19.
2: Zachęcam do słuchania. Chwała zwyciężonej. Maja Chwalińska, chociaż pokonana w finale French Open, zdobyła ogromną sympatię kibiców. Dziś była słabsza od Rosjanki Miry Andrijewej, ale w całym turnieju dokonała niemal niemożliwego. Przytoczymy słowa naszej zawodniczki podczas uroczystości na kortach Rolanda Garrosa. W faktach ponadto decyzja o aresztowaniu młodej kobiety po dramacie we Włocławku oraz kłopoty z ruchem we Wrocławiu. Dziękujemy, skandowali po polsku kibice, gdy Maja Chwalińska odbierała trofeum za zdobycie wicemistrzostwa w wielkoszlemowym turnieju French Open. Oto co powiedziała polska zawodniczka po przegranym finale z Rosjanką. Dziękuję bardzo. Z pewnością nie zapomnę tych 3 tygodni. Paryż na zawsze zostanie w moim sercu. Merci, powiedziała Maja. A my nie zapomnimy tego, czego dokonała nasza tenisistka. Choć w finale Maja Chwalińska przegrała z Rosjanką Mirą Andrijewą 3-6, 2-6, to po paryskim turnieju awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, notując skok aż o 93 pozycje. Pojedynek Polki będzie pierwszą pozycją w faktach sportowych RMF FM już za kilka chwil. Wrócimy do zakończonego tenisowego pojedynku pani. Inne informacje. Matka 5-latki, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku, usłyszała zarzuty. Śledczy zawnioskowali także o areszt dla 21-latki. W faktach łączymy się teraz z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem. Dobry wieczór, Michale.
3: Dobry wieczór.
2: Co konkretnie prokuratura zarzuca kobiecie?
3: No, przede wszystkim narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Drugi zarzut dotyczy nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z ustaleń prokuratury wynika, że w chwili zdarzenia kobieta spała i była pod wpływem alkoholu. Badania wykazały około promila w organizmie 21-latki. Śledczy sprawdzają także, czy kobieta znajdowała się pod wpływem narkotyków. 5-letnia dziewczynka została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Lekarze określają jej stan jako bardzo ciężki, ale stabilny. Matce dziewczynki grozi nawet do 5 lat więzienia.
2: A teraz uwaga kierowcy. Utrudnienie na autostradzie A4 w Śląskiem. Po zderzeniu 2 samochodów w Kleszczowie zablokowany jest lewy i prawy pas ruchu w kierunku Katowic. Przed nami największy bieg uliczny w Polsce. O 22 we Wrocławiu wystartuje 12 nocny półmaraton. Weźmie w niej udział ponad 26 tysięcy osób z 58 krajów. Po raz pierwszy linia startu i mety znajdzie się na Tarczyńskiej Arenie. Aleja Śląska już jest zamknięta, a kolejne ulice będą zamykane czasowo już od 20:30.
4: Tu niezmiennie zachęcamy Państwa i zarówno uczestników biegu, ale też uczestników wszystkich tych atrakcji, żeby dojechać na Tarczyńskie Arenę transportem publicznym. Zostawić samochód chociażby na parkingu parku, jeśli skorzystać ze specjalnych linii. Tych zmian będzie bardzo dużo. Pierwsze zmiany zaczną się praktycznie już od godziny 20. Wtedy to po raz ostatni planowo z naszych pętli wyjadą autobusy i tramwaje, a następnie w różnych częściach miasta, na różnych odcinkach, w zależności też od zmian wprowadzanych w całym mieście związanych z organizacją ruchu, będą się działy również zmiany w komunikacji zbiorowej.
2: Dodam, że trasę prowadzi m.in. przez plac Strzegomski, Kazimierza Wielkiego, plac Społeczny, most Grunwaldzki i mosty uniwersyteckie. Utrudnienia powinny się skończyć około 3 nad ranem.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe oczywiście z Mają Chwalińską w roli głównej zaprasza Wojciech Maczyk. Witamy.
8: Witam. Polska tenisistka, która jako pierwsza w erze Open kwalifikantka awansowała do finału French Open, musiała uznać w nim niestety wyższość Miry Andrijewej. Chwalińska przegrała z Rosjanką 3-6, 2-6. Polka robiła dziś wszystko, by przeciwstawić się rywalce. Początek pierwszego seta był wyrównany do stanu 3-3. Później na korcie dominowała już Andrijewa, z czego po meczu zażartowała nawet Maja Chwalińska. Chciałabym, żebyście zobaczyli dziś lepszy mecz, ale Mira była dla mnie za dobra. To jej wina. Robiłam wszystko, co w mojej mocy. Mówiła w czasie ceremonii Maja Chwalińska. Trybuny jednak doceniły grę Polki w tym turnieju. Głośne dziękujemy, bo też słychać w Dąbrowie Górniczej w mieście, w którym dorastała finalistka French Open.
9: Maja nie przegrała tutaj tego turnieju, Maja wygrała ten turniej. Maja jest jeszcze młoda na tyle, że ona dojdzie gdzieś daleko,
10: tylko no miała przeciwniczkę bardzo, bardzo, bardzo dobrą. Dzisiaj się przygotowała. Andrzeja Waw się przygotowała bardzo dobrze.
8: Mówił jeden z mieszkańców Dąbrowy Górniczej, a kolejnym turniejem Maji Chwalińskiej będzie Wimbledon. Sztab naszej tenisistki robi wszystko, by otrzymała ona dziką kartę na grę w tym turnieju, aby nie przedzierać się przez kwalifikacje. Paryski kort zamieniamy na piłkarską murawę w Bielsku Białej. Piłkarze pod Beskidzia po dwóch latach spędzonych w drugiej lidze wracają na zaplecze ekstraklasy. Górale w finale baraży pokonali 3-1 Sandecję Nowy Sącz.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Prognoza na noc. Grille wam mogą zmoknąć w późniejszych godzinach na zachodzie kraju, także w okolicach Warmii i Mazur. Tutaj tam znajdźcie sobie kawałek zadaszenia. W centrum kraju będzie pogodnie, 13-12 stopni. W ogóle to tak w całej Polsce. Wyjątek to jest Podkarpacie. Tutaj 10 stopni i jeszcze Świętokrzyskie 9 stopni. Przeklikamy się na to, co będzie w niedzielę. W niedzielę burzowo w całym kraju, ale i też miejscami słonecznie.
11: No to korzystajcie z tego wieczoru, póki jeszcze taki ładny, a ten deszcz, te grille niekoniecznie...
0: RMF Celtic.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: W tym kraju czas na fakty RMF FM, które przedstawi Bogdan Zalewski.
2: Fakty w punkt. Zapraszam. Porażka w finale French Open, ale skok w górę w światowym rankingu tenisistek. Bohaterką faktów RMF FM Maja Chwalińska. Kulturalne dziedzictwo, a kulturalne dziewictwo. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prowokuje do myślenia. Profesor Andrzej Bednarczyk pisze list otwarty w sprawie roli i statusu artysty. Ponadto informacje o dwóch wypadkach, lotniczym i kolejowym. Zdobyłam więcej pewności siebie dzięki tym rozgrywkom. Tak Maja Chwalińska skomentowała na konferencji prasowej w Paryżu zajęcie drugiego miejsca na prestiżowym wielkoszlemowym turnieju French Open. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, jak Polka skomentowała przegrany półfinałowy pojedynek z Rosjanką Mirą Andrijewą?
3: Powiedziała między innymi, że w czasie tego meczu było dużo problemów z silnym wiatrem i jej zdaniem Rosjanka zdecydowanie lepiej sobie z tym poradziła. Ten mecz był bez wątpienia trudnym wyzwaniem. Mira grała zdecydowanie lepiej i zasłużyła na to, by wygrać. Ale ja też dałam z siebie wszystko i sądzę, że mogę być z siebie dumna, powiedziała nowa gwiazda polskiego tenisa, która dzięki zajęciu drugiego miejsca na French Open zajmie 21. pozycję w rankingu najlepszych na świecie tenisistek. Przypomnijmy, że wcześniej była 114. Zawodniczka z Bielska-Białej przyznała, że była dziś zmęczona, bo rozegrała więcej meczów na kortach Rolanda Garrosa niż Mira Andrijewa. Przyznała też, że przed każdym meczem na kortach Rolanda Garrosa była bardzo zestresowana, choć tego po sobie nie pokazywała i traciła całkowicie apetyt, choć jej trenerzy codziennie jedli pizzę. Zapowiedziała, że teraz musi zafundować sobie wakacje. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
2: Wrócimy do Mai. Fakty sportowych RMF FM już za kilka chwil. A teraz inne informacje. Szybowiec spadł na ogrodzenie lotniska w Krośnie. Pilot doznał lekkich obrażeń. Po przebadaniu przez ratowników medycznych nie został zabrany do szpitala. Przekazał dziennikarce RMF FM rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, brygadier Dariusz Gruszka. Uszkodzony został śmigłowiec i fragment ogrodzenia. Przyczynę wypadku będzie wyjaśniała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Nawet do jutra może potrwać akcja służb kolejowych na stacji Jezierzyce-Słupskie w województwie pomorskim. Wykoleiło się tam 6 wagonów pociągu towarowego. Do tej pory udało się podnieść jeden z nich.
4: W związku z tym, że część pociągu znajduje się w zawieszeniu, czyli w powietrzu, a część w międzytorzu, prace te mogą potrwać nawet do godzin porannych.
2: Poinformował RMF FM Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych SA. Przewoźnicy Polregio i PKP Intercity uruchomili na trasie między Słupskiem a Lęborkiem autobusową komunikację zastępczą. Przyczynę wypadku zbada komisja. Jak podała policja, badania alkomatem wykazały, że maszynista i kierownik pociągu byli trzeźwi. Nikomu nic się nie stało. Ostateczny termin przywrócenia ruchu na tym szlaku kolejowym zależy od tempa pracy służb technicznych.
5: Sztuka w faktach RMF FM.
2: Bez sztuki jesteśmy bezbronni jak ślimaki wydłubane z pancerzy. Każdy może nas rozdeptać, pisze w liście otwartym w obronie statusu artysty profesor Andrzej Bednarczyk. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie odnosi się w nim do sporów wokół rządowej ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny.
6: Czy ktokolwiek się spytał, czy państwo powinno utrzymywać filozofa? Czy filozof ma jakąkolwiek wartość monetarną? Nie. Natomiast bez filozofa naród upada, ponieważ siła narodu to nie jest tylko produkcja i transfer technologii do przemysłu. Siła narodu to jest budowanie również sensów.
2: Całą moją rozmowę z profesorem Andrzejem Bednarczykiem, list otwarty rektora krakowskiej ASP oraz zaproszenie na wystawę młodych artystów z uczelni pod Wawelem znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: I ponownie Roland Garros. Na fakty sportowe zaprasza Wojciech Maczek.
8: Być może historia Kopciuszka z paryskich kortów nie zakończyła się happy endem, bo Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego French Open, ale o mierzącej 164 cm tenisistce z Polski przez ostatnie 3 tygodnie dowiedział się cały świat.
9: Na pole jest Maja Chwalińska!
8: Nasza tenisistka dziś w finale turnieju na kortach Rolanda Garrosa przegrała 3-6, 2-6 z Mirą Andrijewą. Rosjanka była dziś po prostu lepsza i znalazła sposób na sprytną grę Polki, co po meczu doceniła Maja Chwalińska.
10: Po pierwsze, gratulacje dla Miry. Jesteś nieprawdopodobną zawodniczką. Jesteś tak młoda i utalentowana, że to jest irytujące. Zażartowała Maja Kwalińska ze swojej 19-letniej rywalki. Polka dzięki grze w finale French Open znajdzie się w poniedziałkowym zestawieniu rankingu WTA na 21. miejscu, a przypomnę, że zaczynała turniej z pozycji numer 114. Kimi Antonelli rozpocznie jutrzejszy wyścig Formuły 1 o Grand Prix Monaco z pierwszego pola startowego. Włoch na miejskim torze w Monte Carlo wykręcił najlepszy czas w kwalifikacjach, wyprzedzając Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona. Wydaje mi się, że to były najtrudniejsze kwalifikacje w tym roku, przyznał Antonelli. Rozczarowany może być Charles Leclerc, reprezentant Monako. Starając się wykręcić najlepszy czas w kwalifikacjach, uderzył w bandę i jutrzejszy swój domowy wyścig rozpocznie z czwartego pola startowego.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Na południe od Słupska i Koszalina niewielkie opady przejściowego deszczu, między Gorzowem a Zieloną Górą również, no to ten typ ciekawskiego deszczu musiał wpaść na weekend i sprawdzić, jak się bawicie. Od 9 do 13 stopni w nocy, a co jutro? Przelotne opady deszczu i burze to scenariusz zwłaszcza na północy kraju, ale wszędzie może popadać, poza okolicami Lublina i Rzeszowa. Jutro na termometrach od 18 do 26 stopni. Weekend bez końca w RMF FM, sobotni wieczór z najlepszą muzyką.
11: F24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
12: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
13: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
14: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
15: Michał Zieliński,
16: Bogdan Zalewski,
17: Marcin Jędrych
18: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

firmy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty o godzinie 21 zaprezentuje je Bogdan Zalewski.
2: Bardzo serdecznie zapraszam do słuchania. To nie był tenis, ale maraton dla Mai Chwalińskiej. Przegrała w finale w Paryżu z Rosjanką Mirą Andrijewą, ale po morderczym dla siebie turnieju. Oprócz stolicy Francji odwiedzimy Londyn. Nad Tamizą głośno o finansach byłego księcia Andrzeja. W Królewskim Grodzie Krakowie szykuje się smocze widowisko, a na Placu Wolności we Wrocławiu zażyjemy tanecznej swobody. Maja Chwalińska przegrała z Mirą Andrijewą w finale French Open 3-6, 2-6. Jednak pokonało ją także własne zmęczenie po prawdziwym tenisowym maratonie. Dla Polki Roland Garros to było aż 10 meczów w ciągu 20 dni, czyli ponad 17 godzin zmagań na korcie. By po raz pierwszy znaleźć się w zasadniczej części turnieju w Paryżu, musiała wygrać w sumie 3 pojedynki eliminacyjne. O tym dzisiejszym meczu, zwycięskim dla Rosjanki, usłyszycie już za chwilę w Faktach Sportowych RMF FM. A na razie gratulujemy naszej zawodniczce. Chwała zwyciężonej, chwała Chwalińskiej. Były książę Andrzej ponownie w ogniu krytyki brytyjskiej opinii publicznej. Tym razem powodem gniewu ludu są finansowe sprawki brata Karola III. Król po serii skandali zdegradował Andrzeja do rangi zwykłego poddanego. Więcej informacji na temat najnowszych wybryków zebrał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, co jest nie tak z tymi finansami?
3: Z ustaleń publicznego organu kontroli wynika, że Andrzej Mountbatten-Windsor, jak oficjalnie nazywa się teraz były książę Yorku, podnajmował 3 domki na terenie królewskiej posiadłości w Windsorze. Kwoty, jakie trafiały na konto Andrzeja z tytułu czynszu, pozostają nieujawnione. Sytuację zaognia fakt, że brat króla III dzierżawi całą posiadłość od instytucji zarządzającej majątkiem korony. Umowa najmu, którą podpisał w 2003 roku na okres 75 lat, nakłada na niego surowe obowiązki dotyczące utrzymania i renowacji historycznych obiektów. Krytycy wskazują jednak, że komercyjne wykorzystywanie królewskiego majątku do podreprezentacji operowania budżetu skompromitowanego byłego już księcia jest głęboko niemoralne.
2: Nawet 25 tysięcy osób może śledzić wieczorne smocze widowisko na Wiśle w królewskim mieście Krakowie. Impreza, która co roku przyciąga tłumy widzów, odbędzie się w tym roku przy Bulwarze Tynieckim. To spektakl ognia, wody, efektów muzycznych i świetlnych, w którym główną rolę grają legendarne stworzenia. A taka smocza praca jest nie lada wyzwaniem, przyznają Mateusz i Michał Sarapata, którzy odpowiadają za warstwę muzyczną spektaklu.
4: Nasza robota jako też kompozytorów muzyki filmowej, teatralnej wymaga tego, żeby tą opowieść sensownie przeprowadzić, mając do dyspozycji utwory, załóżmy, popowe, prawda? Żeby umieścić je w odpowiednim miejscu, stworzyć jakieś wejścia, wyjścia, jakieś momenty, w których, dajmy na to, dane łodzie będą przepływać, ale praca jest fantastyczna, tak. Także serdecznie, serdecznie zapraszamy.
5: Ale podoba mi się w tym roku to, że jest też dużo większy akcent położony na taki karnawał, na taką beztroską zabawę i z jednej strony będą momenty, gdzie będzie naprawdę epicko, będzie groźnie, dramatycznie, ale jednak sercem tego show jest właśnie taka zabawa i karnawał.
2: Początek krakowskiego epickiego, jak słyszymy, widowiska już za godzinę.
6: 100 sposobów na weekend w Faktach RMF FM.
2: Plac Wolności to jedno z tych miejsc we Wrocławiu, które zmieniają swoje oblicze w zależności od pory dnia. Nasza reporterka Martyna Czerwińska została tam do wieczora, bo kiedy zapada zmrok, plac przejmują miłośnicy tańca i muzyki. Niemal w każdy letni weekend odbywają się tam koncerty, a także potańcówki pod chmurką.
7: Lubimy szaleć, no bo życie jest po to, żeby szaleć od czasu do czasu.
8: Ja wczoraj z wnuczkiem 10-letnim tańczyłam tu salsę i mówi: dziadzio, proszę cię, zatańcz z babcią. Dziadzio nie chciał i on mówi: dziadzio, no zatańcz, bo babcia ci odwdzięczy się. A ja mówię: ale co ty za mnie decydujesz? No masaż zrobisz.
9: Tak mi zrobiła?
8: No nie, bo nie tańczył, ale wnuczek tańczył.
9: Doigrał się.
2: Taka swobodna atmosfera tam panuje, bo to wrocławski plac wolności.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: RMF FM, czas na kolejne fakty sportowe, na które znów zaprasza Wojciech Maszyk.
11: Nie zagram w żadnym turnieju przed Wimbledonem. To nie moja deklaracja, a Mai Chwalińskiej, która po finale wielkoszlemowego French Open przyznała, że pojedzie na wakacje, które już miała wcześniej zaplanowane.
12: I definitely need some time to recharge.
11: Zdecydowanie potrzebuję czasu, by naładować baterię. Nawet przed Rolandem Garrosem mówiłam, że potrzebuję wakacji po turnieju. Myślę, że będą to 3 tygodnie.
12: So now it's like 3 weeks.
11: Mówiła Maja Chwalińska, która stara się o dziką kartę, by w Wimbledonie znów nie grać od kwalifikacji. Kortę zamieniamy na zieloną murawę, by podejrzeć przygotowania do mundialu czołowych drużyn na świecie. Ceremonia otwarcia turnieju, która odbędzie się w Meksyku już w czwartek. Portugalia z Cristiano Ronaldo w składzie gra z Chile. Po 45 minutach jest bezbramkowy remis, a Niemcy w Chicago podejmują współgospodarzy turnieju reprezentację USA. Tutaj 28 minuta i nasi zachodni sąsiedzi prowadzą 1-0 po golu Kaja Havertza. Polskie siatkarki, które dziś miały dzień przerwy w rozgrywanym w chińskim Nankinie turnieju Ligi Narodów, jutro zagrają z gospodyniami. Biało-czerwone będą musiały radzić sobie bez Martyny Czerniańskiej, której odnowił się uraz.
13: Tak naprawdę jest to uraz, miejmy nadzieję, nie bardzo poważny. Gdzieś tam problemy z mięśniami brzucha, które już też miałam i które gdzieś tam do mnie wracają. Będziemy o wszystkim decydować tak naprawdę na bieżąco. Na ten moment wracam do Polski.
11: Mówiła Martyna Czerniańska, którą czeka kilkutygodniowa przerwa, a mecz z Chinkami jutro o 13 polskiego czasu.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Jutro chmura z takim czerwonym piorunem nad Koszalinem, Trójmiastem, Olsztynem, Toruniem, Bydgoszczą, Poznaniem, Warszawą, Łodzią, Wrocławiem, Opolem, Katowicami i nad Zakopanem. Jak słyszycie, w prawie całym kraju może zagrzmieć. Dodatkowo czytam komentarze meteorologów. Te burze na wschodnim Pomorzu, Kujawach i Warmii mogą przemieszczać się bardzo wolno, a więc lokalnie spadnie dość sporo deszczu. Weekend bez końca. Takie hasło obowiązuje podczas tegorocznej czerwcówki w RMF.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. W studiu Bogdan Zalewski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Pamięć o Polakach zamordowanych przez ukraińską powstańczą armię, a gloryfikacja UPA przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To tematyka istotnych rozmów w Warszawie. W faktach także Paryż. Przeżyjmy to jeszcze raz. Mecz Maji Chwalińskiej z Mirą Andrzejewą. Rosjanka górą, ale Polka poszybowała w tenisowych rankingach. Nocny półmaraton rusza ulicami Wrocławia. Kierowcy, musicie ustąpić miejsca biegaczom. Kryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, zakończył w Warszawie serię rozmów z polskimi politykami o relacjach między naszymi krajami. Te stosunki znacznie się pogorszyły po tym, jak Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W faktach z nami reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, wiadomo, jakie są efekty spotkań człowieka Zełenskiego z naszymi przywódcami?
3: Wiemy o nich niewiele, bo ukraińska strona milczy, a Polska jedynie poprzez media społecznościowe zamieszcza krótki opis przebiegu spotkań. I tak po rozmowach Budanowa w Ministerstwie Obrony Narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, jednak, będę cytował, w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. Szef MON dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Z kolei po spotkaniu w Belwederze prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że próba gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku UPA spotyka się i będzie spotykać się z twardą reakcją. Marcin Przydacz dodał, że strona ukraińska jest świadoma reakcji, jakie ta tematyka wywołuje w Polsce i jest zainteresowana dialogiem w tej sprawie.
2: A teraz uwaga kierowcy. 3 osoby zostały poszkodowane po zderzeniu 3 aut w Kuźnicy na Półwyspie Helskim. Na miejscu pracują służby. Droga wojewódzka numer 216 jest zablokowana. Maja Chwalińska, rewelacja turnieju French Open, w finale przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Mimo to nasza tenisistka zdobyła ogromną sympatię kibiców. Mogła liczyć na doping na paryskim korcie Philippe Chartier, a także na wsparcie widzów zebranych w Dąbrowie Górniczej, gdzie stawiała pierwsze tenisowe kroki.
4: Trochę żal, trochę smutek, ale bardzo przefantastyczna atmosfera. Przyjechaliśmy z Rzeszowa w odwiedziny do babci i nie mogło nas tutaj zabraknąć. Jestem synem i mocno kibicowaliśmy.
5: Ja jej już kibicuję od przynajmniej 5 lat jako obywatel Dąbrowy. Mimo przegranego dzisiejszego meczu jest kimś, jest naszą klubą Dąbrowy.
6: 9 meczów praktycznie z rzędu. Ona ponad 15 godzin na korcie była. No przecież to jest nieprawdopodobne. Zmęczenie. Tutaj już była zmęczona. Ten stres pewnie. Ale w każdym bądź razie jest nieprawdopodobna. Nieprawdopodobna. Jesteśmy dumni z niej, że jest Dąbrowy.
2: Gromkie dziękujemy. Słychać w całym kraju. O Maju Chwalińskiej z pewnością jeszcze w przyszłości usłyszymy, a w tej najbliższej już za chwilę w faktach sportowych RMF FM. A wcześniej pędem do Wrocławia. 26 tysięcy uczestników rusza do biegu ulicami Wrocławia. 12 nocny półmaraton to według organizatorów największy w Polsce bieg uliczny. Szlak prowadzi przez centrum miasta. Wiele tras już jest albo za chwilę będzie zamkniętych. Łączymy się z naszą wrocławską reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, gdzie kierowcy muszą spodziewać się utrudnień?
7: Między Tarczyński Areną, bo tam startuje półmaraton, a Mostem Grunwaldzkim. Służby mają zamykać ulice i po przebiegnięciu zawodników na chwilę otwierać, aby przepuścić choć część samochodów, ale uczestników jest tylu, że najlepiej po prostu omijać gdzieś w nocy centrum, a dokładniej Lotniczą, Legnicką, Świętego Mikołaja, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Sienkiewicza, Piastowską czy Plac Społeczny. Utrudnienia potrwają co najmniej do 3 w nocy. Meta biegu znajduje się na murawie stadionu, do pokonania łącznie 21 km. Powodzenia!
2: Biegacze naprzód, kierowcy bieg wsteczny we Wrocławiu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
2: Fakty sportowe przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk. Jakie miasto wybrałeś, Wojtku?
11: A na początek Manchester, gdzie przed chwilą dosłownie zakończyła się czwarta runda żużlowych indywidualnych mistrzostw świata. Bartosz Marzlik niestety bez zwycięstwa. Polak walczył w biegu finałowym do samego końca. Ostatecznie stanie jednak na podium, bo zajął trzecie miejsce. Wygrywa Brady Kerc. Po wielkoszlemowym French Open w karierze Maji Chwalińskiej nic nie będzie już takie samo. Polka mimo porażki w finale z Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6 jest wielka. wielką wygraną. Nie tylko zarobiła ponad 1 000 000 euro, który wpłynie z pewnością na finansowy spokój, ale także zanotowała ogromny skok w rankingu i od poniedziałku w rankingu WTA będzie 21.
12: It will be different for...
11: Na pewno będzie inaczej. Mam nadzieję, że się do tego zaadaptuję. Z pewnością nadal będę ciężko pracować, tak jak do tej pory, a zobaczymy, jakie będą kolejne wyniki. Mówiła po finale French Open Maja Chwalińska, której kolejnym turniejem będzie Wimbledon, a jutro w Warszawie druga edycja wyjątkowego lekkoatletycznego meetingu. Na stadionie Ostry Praga Południe zostanie rozegrany meeting Halina Konopacka Classic, w którym rywalizują jedynie lekkoatletki. Na starcie zobaczymy m.in. Ewę Swobodę, Marię Żodzik czy Piję Skrzyszowską, która na co dzień trenuje w stolicy, ale rzadko ma w niej okazję startować.
13: To może być dla mnie niespodziewane. No w Warszawie startowałam pewnie ostatni raz jakiś czasów juniorskich, dlatego jestem ciekawa tego startu. Chciałabym bardzo dobrze pobiec. Wiem, że już przyjeżdża moja rodzina, znajomi i wszyscy są poinformowani, więc liczę, że w Warszawie będzie tłum.
11: Mówiła Pia Skrzyszowska, a początek meetingu jutro o 13.30. Fakty sportowe wracają zaś wcześniej, bo o 9.00.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
1: Około godziny 2 w nocy od 12 stopni w Suwałkach i Rzeszowie do 16 w Poznaniu i Szczecinie. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać rano, taka godzina 7, najchłodniej w górach, 14, reszta kraju od 16 do 17, czyli przyjemny poranek. A w południe od 18 nad morzem i w górach do 23-24 w centrum i na południu. Burze w pierwszej części dnia możliwe na południowym wschodzie kraju. Powiedziałem południowym wschodzie, chodziło mi o południowy zachód. Tak, od zachodu będzie chłodno.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Trzecia na zegarze RMF FM. Czas na fakty, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Jestem, zapraszam. Papież spotkał się z tysiącami młodych ludzi w Hiszpanii. Fakty zaczniemy od słów, które do nich skierował. Sąd nie aresztował matki dziewczynki, która spadła z 9 piętra we Włocławku. W tym wydaniu także niecodzienne nagranie z Tatry. Niedźwiedź i łania tuż przy szlaku turystycznym do Morskiego Oka. Jest 23. Bądźcie pewni, że Bóg dobrze zna wasz głos, słucha was i odpowie, powiedział papież Leon XIV do młodych uczestników czuwania modlitewnego w Madrycie. Spotkanie odbyło się na placu Plaza de Lima, obok stadionu Santiago Bernabeu. Według organizatorów uczestniczyło w nim około 400 tysięcy młodych ludzi. Czuwanie poprzedził koncert, podczas którego wystąpił m.in. Mr. Rain. Papież pozostanie w Hiszpanii do 12 czerwca. W planach ma także wizyty w Barcelonie i na Wyspach Kanaryjskich. Lekki zawód po dzisiejszym meczu, ale duma z tego, co osiągnęła Maja, jest jeszcze większa. Tak kibice komentują porażkę Mai Chwalińskiej w finale tenisowego French Open. W Warszawie ponad 1000 osób obserwowało pojedynek Polki z Mirą Andrzejewą w strefie kibica przed Pałacem Kultury i Nauki.
3: Zawód, aczkolwiek tak do Mai nie ma żadnych pretensji. Jesteśmy dumni z bycia jej kibicami od zawsze. Żartuję oczywiście, też kibicuję Mai od 2 dni. No i całym sercem za naszą pszczółką, tak?
4: Szkoda, tylko szkoda.
5: Ale chyba bez pretensji i tak ogromny sukces.
4: No jak najbardziej, no nikt się tego nie spodziewał, więc jak najbardziej, no. Fajnie, że była w finale, że mieliśmy Polakę w finale.
6: Szkoda wielka, no ale wydaje mi się, że wygrana była po tamtej stronie.
5: Rosjanka była silniejsza, zdecydowanie.
6: Według mnie tak.
5: No i tak chyba możemy mówić o wielkim sukcesie.
6: Oczywiście, jak najbardziej. Jesteśmy bardzo dumni z Mai.
2: Z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Sąd we Włocławku nie zgodził się na areszt dla 21-letniej matki 5-letniej dziewczynki, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko w bardzo ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych kobieta była pod wpływem alkoholu, a możliwe, że także narkotyków. Usłyszała zarzuty narażenia córki na niebezpieczeństwo oraz nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt, ale sąd odrzucił ten wniosek. Niedźwiedź chwytający młodą łanię tuż przy szlaku turystycznym do Morskiego Oka. Takie nagranie opublikowali w mediach społecznościowych fiakrzy obsługujący tę trasę. Zaapelowali o ostrożność i zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Tatrach. Chodzi m.in. o nieschodzenie z wyznaczonych szlaków i niezostawianie resztek jedzenia i śmieci, które mogłyby przyciągnąć w pobliże miejsc uczęszczanych przez ludzi dzikie zwierzęta. Las to ich królestwo, a my jesteśmy tam tylko gośćmi, przypomnieli autorzy nagrania.
7: Razem tworzymy fakty.
2: Grad goli zobaczyli dziś kibice na stadionie Arena Stawy w Świętokrzyskiem. Właśnie tam zaprosiliśmy was na kolejną odsłonę piłkarskiej akcji FIFA Rafa. Lokalny zespół GKS i Mielno zagrał z reprezentacją RMF FM. Wynik 8-8. Jedną z bramek dla radiowej drużyny strzelił nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jego gra została doceniona przez piłkarzy GKS-u.
8: Dostałeś bardzo dobre podanie ze skrzydła, bardzo dobre przyjęcie, no i celny strzał.
9: Zastanawiam się, czy bramkarz dał mi fory, czy przymknął oko i później zareagował?
8: Nie miał żadnych szans tak naprawdę.
10: Kto wygra mecz? GKS! RMF, GKS!
9: Jak wyglądał ten mecz z waszej perspektywy?
11: Bardzo fajnie grali.
9: Kto był lepszy?
11: Wydaje mi się, że RMF. Tak dawali sobie radę.
8: Kibice byli zadowoleni, bardzo dużo bramek, 8-8, 16 bramek. Jest jeszcze czego cieszyć.
12: Naszych nie ma na Mistrzostwach Świata, ale tutaj nasze społeczeństwo miało coś więcej niż Mistrzostwa Świata, bo graliśmy z najlepszą ekipą, jaką sobie można wymarzyć.
2: Bardzo dziękujemy wzajemnie. Zdjęcia i filmy z dzisiejszego meczu na stadionie Arena Stawy możecie zobaczyć w mediach społecznościowych RMF FM. Polecamy. A na koniec tego wydania jeszcze żużel. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w Grand Prix w Manchesterze, 4. rundzie Mistrzostw Świata. Wygrał Australijczyk Brady Kurz i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak, który do tej pory był liderem, spadł na 2. miejsce.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jak słyszeliśmy w faktach, czuwanie u papieża poprzedzał...
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem.
3: O północy mamy ostrzeżenie dla kierowców w Kujawsko-Pomorskiem. Na DK10 między Toruniem a Bydgoszczą osobówka uderzyła w łosia. Rosyjskie siły zaatakowały dwa cywilne statki ratownicze na ukraińskich wodach na Morzu Czarnym. Są ranni. Razem tworzymy atmosferę, kibicuj z klasą. Małopolska policja wraz z klubami piłkarskimi wdraża projekt promujący kulturalny doping. Uwaga kierowcy na Krajowej Dziesiątce w Kujawsko-Pomorskiem. Na odcinku między Toruniem a Bydgoszczą na wysokości miejscowości Cierpiszewo osobówka uderzyła w łosia. Ruch odbywa się tam teraz wahadłowo. Jedźcie ostrożnie. Rosja zaatakowała dwa cywilne statki ratownicze działające na ukraińskich wodach Morza Czarnego, poinformował wicepremier Ukrainy. Jednostki wykonywały misję humanitarną w ramach ukraińskiego korytarza morskiego. Są osoby poszkodowane, trwa ich ewakuacja z udziałem ukraińskiej marynarki wojennej. Według władz w Kijowie statki poszukiwawczo-ratownicze są objęte szczególną ochroną na mocy prawa międzynarodowego. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance obwinia elity Zachodu za śmierć Henry'ego Nowaka, 18-letniego Brytyjczyka polskiego pochodzenia, który zamordowany został przez Sikha. Przyczyną jego zdaniem jest umożliwienie masowej imigracji. Jakim echem ta opinia odbiła się w Londynie? O tym nasz korespondent Bogdan Fremorgan.
4: Do słów wiceprezydenta odniósł się brytyjski premier Keir Starmer. Nazwał je ingerencją w demokrację i sianiem podziałów. Zaznaczył jednocześnie, że rodzina Henry'ego Nowaka przeżywa żałobę i nie chce, aby jego śmierć wykorzystywana była w ten sposób. Zdaniem niektórych komentatorów zachowanie amerykańskiego polityka nie tylko ignoruje życzenie rodziny ofiary morderstwa, ale także łamie przyjęte zasady dyplomacji. Śmierć Henry'ego Nowaka odbiła się szerokim echem z uwagi na zachowanie brytyjskich policjantów, którzy zakuli umierającego mężczyznę w kajdanki, dając wiarę sprawcy morderstwa, iż stał się on ofiarą rasistowskiego ataku.
5: Fakty z Dolnego Śląska.
3: Spadek liczby turystów to aktualnie jeden z największych problemów terenów popowodziowych. Drogi, mosty da się odbudować i to wciąż trwa, ale przekonać ludzi do powrotu jest trudniej. Tymczasem gminy takie jak Stronie Śląskie czy Lądek Zdrój utrzymują się głównie z turystyki. Aby ją ożywić, powstał właśnie przewodnik po 9 trasach rowerowych.
6: Te szutry są świetnie przygotowane. Po powodzi wszystkie drogi szutrowe leśne zostały odremontowane. Trzeba tutaj namawiać turystów, żeby przyjeżdżali, no bo miejsce jest bardzo atrakcyjne.
7: Natura i piękne widoki.
6: Zdecydowanie tak. Te góry nie są może zbyt wysokie, bo Sudety Wschodnie należą do takich niższych troszeczkę gór, ale są przepiękne widokowo. Szczególnie w Górach Bialskich, Górach Złotych, oczywiście masywie Śnieżnika. Natomiast są też genialne trasy w Krowiarkach, szczególnie trasa w kierunku Skowroniej Góry z cudownymi widokami na całą ziemię kocką.
3: Zachęca Paweł Dywański ze Strońskiej Grupy Rowerowej. Na miłośników pedałowania czekają single tracki, bike park i bardziej wymagające trasy zjazdowe w ośrodku Czarna Góra. Tam na rowerzystów zawiesie na górę wyciąg. I z Dolnego Śląska przenosimy się teraz do Małopolski. Tamtejsza policja wraz z 8 klubami piłkarskimi grającymi na szczeblu centralnym wdraża projekt Razem Tworzymy Atmosferę Kibicuj z Klasą. Po pilotażu, który odbył się w szkołach sportowych od nowego roku szkolnego w placówkach edukacyjnych, odbędzie się szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą, podczas których będą zachęcali do kulturalnego wspierania drużyn z trybun. Policjantom towarzyszyć będą piłkarze małopolskich klubów.
8: Będziemy pokazywać, na czym polega prawidłowy doping, na czym polega sportowa rywalizacja z poszanowaniem drugiej osoby, z zasadami fair play, a pokazywać te aspekty, które są czasami dla nich jeszcze nieznane i lepiej, żeby nie były poznane, czyli odpowiedzialność karna dla młodych ludzi również będzie przedmiotem. Im starszy uczestnik tego programu, tym więcej będzie się dowiadywał o zagrożeniach.
9: Dla nas jest to o tyle ważne, że my mamy młodą społeczność kibicowską, natomiast wiadomo, że z każdym awansem, z każdym kolejnym głośnym nazwiskiem, które do nas przychodzi, będzie więcej sympatyków tego klubu. Chcemy właśnie, żeby to była taka atmosfera święta. Piłkarskiego.
10: Piłko nożne nie tylko piłko nożne. To jest radość, miłość. Dlatego musimy być takim projektem.
3: Mówili naszemu reporterowi inspektor Maciej Kubiak, wicekomendant wojewódzkiej małopolskiej policji, Filip Fryc, koordynator grup młodzieżowych Wieczystej Kraków oraz Murat Kolak, wiceprezes Krakowi.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Tu idziemy, ja zacznę.
11: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
12: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
13: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
11: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Są zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Maja Chwalińska, wzruszona po finale French Open, stwierdziła, że Paryż będzie na zawsze w jej sercu. Posłuchajcie, co jeszcze mówiła nasza tenisistka. W Szwecji zainaugurowano siły NATO mające bronić Finlandii. Miesiąc po pożarze Puszczy Solskiej w faktach sprawdzaliśmy, co dzieje się w jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Paryż będzie na zawsze w moim sercu, powiedziała podczas ceremonii wręczenia nagród wielkoszlemowego French Open nasza tenisistka Maja Chwalińska. Polka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą w dwóch setach 3-6, 2-6. Jak wyglądała ta ważna chwila?
2: Hello everyone, congrats to Mira.
3: Maja Chwalińska zachowała się bardzo fair play wobec swojej przeciwniczki. W pierwszych słowach po rozpoczęciu się ceremonii wręczenia nagród pogratulowała jej zwycięstwa, zażartowała nawet, że to bardzo, cytuję, denerwujące, że tak młoda zawodniczka gra tak dobrze, bo Mira Andrzejewa ma tylko 19 lat. Później Polka podziękowała organizatorom, rodzinie oraz swojej ekipie, sugerując, że jest świadoma, iż czasami ma może niełatwy charakter. Później głos zabrała Mira Andrzejewa po pozowaniu z pucharem w rękach, zwyciężczyni tegorocznego turnieju French Open. Oskarżona o wspieranie, przynajmniej pobłażliwość wobec reżimu Władimira Putina, podziękowała między innymi po rosyjsku za wsparcie swoim rodakom.
2: Wierzycie w mnie. Спасибо.
1: Relacjonował nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Co w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy zrobi premier Donald Tusk? Oto Krzysztof Ziemiec pytał w sobotę Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy.
4: Ja nie rekomenduję, to jest oczywiście decyzje są pana premiera dotyczące kontrasygnaty jakiegokolwiek aktu pana prezydenta. Pamiętajmy, że kontrasygnata jest to wzięcie pełnej odpowiedzialności politycznej.
1: W poniedziałek po weekendzie zbiera się kapituła orderu. Prezydent Karol Nawrocki tydzień temu zaproponował, by jednym z punktów posiedzenia było odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Załęskiemu. Ma to być karą za nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na stronie rmf24.pl. My wrócimy do niej również w faktach o drugiej. W szwedzkim Boden oficjalnie rozpoczęły działalność wysunięte siły lądowe NATO w Finlandii. Trzon nowej formacji stanowią szwedzcy żołnierze. Obecnie liczy ona 300 wojskowych, ale jeszcze w tym roku ma zostać powiększona do 600. Ich zadaniem będzie szybkie wsparcie i obrona Finlandii w razie ewentualnej agresji Rosji. Docelowo siły NATO w północnej Finlandii mają zostać rozbudowane do brygady liczącej około 5000 żołnierzy. W przedsięwzięcie oprócz Szwecji i Finlandii mają zaangażować się także inni sojusznicy z NATO. Szwedzki minister obrony podkreślił, że jest to element wzmacniania północno-wschodniej flanki sojuszu.
5: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Puszcza Solska miesiąc po pożarze. Część terenu jednego z największych kompleksów leśnych w kraju nadal jest zamknięta dla odwiedzających z powodu zagrożenia. I właśnie do tej zamkniętej części dotarł reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Razem ze mną nadleśniczy nadleśnictwa Józefów. Tu jest dużo nadpalonych drzew. One są po prostu niestabilne. Tak, mamy takie przypadki. Znienacka słychać trzask przewracającego się drzewa. Niewiele wcześniej widziałem drzewa opierające się jedno o drugie. W każdej chwili one grożą wywróceniem. To nie jest teren bezpieczny w tej chwili do jakichkolwiek spacerów i przemieszczania się.
7: Jesteśmy teraz w takim miejscu, które wygląda źle. Dużo pracy przed wami.
6: Tak, bardzo dużo, z tego względu, że na ziemi jest warstwa popiołu. To są bardzo trudne warunki do pracy.
7: Ile czasu może zająć porządkowanie tego lasu?
6: Dzisiejsze możliwości sprzętowe są duże, więc sądzę, że do przyszłego roku.
1: Przewiduje Urban Kolman, nadleśniczy nadleśnictwa Józefów. Katastrofalny pożar strawił ponad 1000 hektarów lasu, głównie w tym właśnie nadleśnictwie. Długi weekend to idealny czas na zwolnienie, wsłuchanie się w siebie i nic nie robienie. Specjaliści podkreślają zalety nudzenia się, które budzi naszą kreatywność i pozwala przemyśleć wiele zawodowych czy prywatnych spraw. A czy wy potraficie się nudzić?
8: Myślę, że umiem się nudzić, ale dopiero od jakiegoś czasu, jak mam dobrą pracę. Po prostu mam zadaniowy tryb pracy.
9: Czy nudzenie się polega na takim nic nie robieniu, zamyślaniu się, czy na drzemce?
8: Najlepiej, jeśli to jest nic nie robienie, bo wtedy dopiero można dojść do jakichś później kreatywnych pomysłów, no bo się musi mózg zresetować po prostu.
9: Pani umie się nudzić?
10: Myślę, że tak. Najczęściej jak już jestem tak zmęczona, nic mi się nie chce, to wtedy po prostu jest taki restart, że muszę odpocząć, trzeba poleżeć, no i skorzystać z tej nudy. Nie da się tak kompletnie nic nie robić. Jak człowiek nic nie robi, to zaczyna sobie myśleć, rozważać różne rzeczy.
1: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. To wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o drugiej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
11: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
12: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
13: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
14: Michał Zieliński,
15: Bogdan Zalewski,
16: Marcin Jędrych
17: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Od godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rosjanie atakują połączenia transportowe między Charkowem a Sumami. Donosi o tym portal Ukraińska Prawda. Potem prowokacja na granicy estońsko-rosyjskiej. Posłuchajcie, jak reaguje na nie Estonia. Śmiech, muzyka i pasja. Wszystko to już 20 czerwca na jednej scenie w Krakowie podczas jubileuszowej edycji festiwalu Black or White. Rosyjskie wojska rozpoczęły ataki na szlak logistyczny między Charkowem a Sumami w rejonie Bogoduchowa, poinformował doradca ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Według niego działania te trwają od początku miesiąca i mają na celu zakłócenie ukraińskich tras zaopatrzenia. Chodzi o odcinek położony około 20 km od granicy, uznawany za kluczowy dla transportu wojskowego i cywilnego. Strona ukraińska podkreśla, że Rosja świadomie uderza w logistykę na północnym wschodzie kraju. Do końca roku Estonia planuje rozmieścić urządzenia do wykrywania i monitorowania dronów na całej swojej wschodniej granicy, aż do miasta Narwa na północy kraju. To odpowiedź na powtarzające się rosyjskie prowokacje.
2: W ubiegłym roku rosyjscy strażnicy graniczni przepłynęli rzekę Poduszkowcem i na chwilę weszli na terytorium Estonii. Tutaj cały czas Rosjanie zagłuszają też sygnał GPS, podobnie jak na naszym wybrzeżu. W marcu z kolei estońscy dziennikarze ujawnili, że na Telegramie działa separatystyczna grupa, która chce przyłączenia Narwy do Rosji. To było może kilka osób. To raczej był żart, ale udowodnił odporność estońskiego społeczeństwa, mówi dziennikarz śledczy Holger Runema. Próbowali znaleźć ochotników, żeby rozklejać plakaty w Narwie i promować odłączenie miasta i okolicznych terenów od Estonii. Nie znaleźli żadnego chętnego. Jak dodaje Runema, nic nie wskazuje na to, żeby za tą prowokacją stały służby specjalne Rosji.
1: W Narwie, trzecim co do wielkości mieście Estonii, położonym tuż przy granicy z Rosją, był nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys. Estońska granica z Rosją ma niemal 340 kilometrów. Jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Były książę Andrzej ponownie w ogniu krytyki brytyjskiej opinii publicznej. Tym razem powodem gniewu ludu są finansowane sprawki brata Karola III. Król po serii skandali zdegradował Andrzeja do rangi zwykłego poddanego. Więcej informacji na ten temat najnowszych wybryków zebrał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Z ustaleń publicznego organu kontroli wynika, że Andrzej Mountbatten-Windsor, jak oficjalnie nazywa się teraz były książę Yorku, podnajmował 3 domki na terenie królewskiej posiadłości w Windsorze. Kwoty, jakie trafiały na konto Andrzeja z tytułu czynszu, pozostają nieujawnione. Sytuację zaognia fakt, że brat króla III dzierżawi całą posiadłość od instytucji zarządzającej majątkiem korony. Umowa najmu, którą podpisał w 2003 roku na okres 75 lat, nakłada na niego surowe obowiązki dotyczące utrzymania i renowacji historycznych obiektów. Krytycy wskazują jednak, że komercyjne wykorzystywanie królewskiego majątku do podreperowania budżetu skompromitowanego byłego już księcia jest głęboko niemoralne.
1: Bez względu na przebieg finału French Open, samo dotarcie na szczyt i to w tak pięknym stylu przez Maję Chwalińską wyzwoliło tenisowy potencjał w Polakach. Tłoczniej zrobiło się na naszych krajowych kortach. Anna Kropaczek przekonała się o tym w Będzinie. W ośrodku sportu i rekreacji zaroiło się od graczy naśladujących Maję.
5: Maja zaczęła grać w wieku takim jak moja córka, więc jest dodatkowa motywacja do treningu, tak, Oliwka? Akurat dzisiaj dzień wolny od szkoły, u mnie od pracy, więc korzystamy.
6: Państwo przyszli sobie tutaj pograć?
7: Tak.
6: A śledzicie, co tam się dzieje w Paryżu?
8: Oczywiście, że śledzimy.
6: Jakie emocje?
8: Wielkie, wielkie. No na pewno Maja nas zaskoczyła.
7: Gra bardzo luźno i taktycznie bardzo dobrze myśli.
8: Rozgrywam.
1: Przypomnijmy, Mai Chwalińskiej niestety nie wystarczyło wczoraj luzu i taktyki, aby pokonać Rosjankę. Mira Andrzejewa okazała się lepsza w finale wielkoszlemowego French Open, ale